0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

0: To jest Meloradio Kielce.
1: Damy tu mano! I venga conmigo!

0: zostań, stary, będzie dobrze, nie? Będzie dobrze.
1: Melo Radio. To jest...
2: Melo.
1: To jest...

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Czy literatura łączy pokolenia? Czy może łączyć pokolenia?
2: Oj, proszę Państwa, literatura może łączyć pokolenia i zdecydowanie je łączy. I ja może tutaj przywołam takie swoje wspomnienie z dzieciństwa, gdy byłam jeszcze naprawdę małą dziewczynką i mieszkał z nami mój dziadek. I czytał nam bajki, tak? Mnie i mojemu bratu. Brał nas na kolana i czytał nam po prostu. To był czas absolutnie dla nas, dla dzieci. I to był też pretekst później do rozmowy, do poznawania świata, do wychodzenia z domu, do przenoszenia tego, co poznaliśmy z książek, w ten świat prawdziwy, rzeczywisty. Myślę, że to jest taki najbardziej standardowy przykład tego łączenia pokoleń. Sama sytuacja czytania, prawda? Dorosły, dziecko i ten absolutnie niezwykły kontakt, który rodzi się podczas lektury.
1: Zazdroszczę pani tego. Bardzo. Nie miałem nigdy takich doświadczeń, ale myślę, że bardzo ciekawe jest to, że oczywiście sam moment wspólnego czytania jest bardzo łączący, ale też to, co powiedziała pani później, przenoszenie na życie, rozmowa i dyskusja, to też jest niesamowicie wspierające, bo przecież książka może być tylko przyczynkiem do tego, żeby rozmawiać.
2: Zdecydowanie książka może być przyczynkiem do rozmowy. To myślę, że w dzisiejszych czasach to jest tak, że wystarczy zobaczyć, ile jest forum takich czytelniczych, gdzie ludzie wrzucają książki, które przeczytali, które w jakiś sposób ich zainspirowały, wrzucają tam swoje opinie, czasem to są pozytywne, czasem negatywne i potem zaczyna się rozmowa, prawda? Jakby wszystkie komentarze, czy się zgadzamy z tym, czy nie. To jest tak, to zdecydowanie jest powód do rozmowy.
1: I dobrze, że coś takiego jeszcze jest. No właśnie, już teraz tajemnicą nie będzie, o czym będziemy rozmawiali w dzisiejszym odcinku w Meloradiu. W studiu ze mną jest pani Iwona Krynicka, właścicielka i założycielka oficyny wydawniczej Silver. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Zacznijmy teraz już od początku, bo ja jak zwykle zacząłem od samego środka. Jak to się stało, że związała pani swoje życie z literaturą?
2: No to właśnie chyba tak można powiedzieć, że ta fascynacja książkami, najpierw jako czytelnik, później jako ktoś, kto je tworzy, zaczęła się bardzo wcześnie, czyli w dzieciństwie. I jak wyobrażałam sobie swoje dorosłe życie, to gdzieś tam w jakichś planach było coś takiego, że fajnie byłoby zajmować się książkami. A ponieważ ten wpływ mojego dziadka na mnie był tak naprawdę mocny, to jakoś miałam takie poczucie, że fajnie byłoby się zająć książką dziecięcą. I przez wiele lat to była moja pasja i to był mój zawód. Byłam redaktorem, wydawcą książek dla dzieci. Zajmowałam się tym ze 20 lat. Także spory kawał życia. No, ale po tych 20 latach pracy etatowej, to jest też ważne, ponieważ no, byłam w takiej sytuacji, że zawsze byłam pracownikiem jakiegoś wydawnictwa. Doszłam do wniosku, że już czas najwyższy coś zmienić i że wciąż chcę zajmować

0: tym zaczęłam szukać takiej dziedziny na rynku wydawniczym, która nie jest jeszcze bardzo mocno zajęta przez innych wydawców. I okazało się, że znalazłam taką niszę. To są książki dla bardzo dojrzałych czytelników. Mówimy o beletrystyce, o literaturze, która przynosi bardzo dużo relaksu i jest też pretekstem do rozmowy z młodszymi pokoleniami także. Natomiast to są książki dla silverów. Mamy takie pojęcie silver marketing, czyli marketing skierowany do osób 60+. No i ja właśnie wymyśliłam, że to jest ta część rynku wydawniczego, którą chciałabym się zająć.
1: I zajmuje się nią pani. Tutaj mam w ręku jedną właśnie z książek z pani wydawnictwa. Warto poczekać. Tu jest pierwsza ważna informacja, która wyróżnia pani książki na rynku. Duży, wygodny druk.
0: Oj tak, proszę państwa, ponieważ no cóż, jeżeli chce się wydawać dla książki dla bardzo dojrzałego czytelnika, no to trzeba pomyśleć nie tylko o tym, żeby one były interesujące treściowo, ale no zdecydowanie trzeba zrobić to tak, żeby ta książka mogła faktycznie służyć.
1: Żeby było wygodnie.
0: I żeby było wygodnie.
1: Czytanie nie może być męczarnią.
0: Nie, ja osobiście w to bardzo wierzę. Mnie samej po 40 zaczęła się odwracać wada wzroku, czyli mam problemy z progresją. I sama zorientowałam się, jak bardzo istotne jest to, żeby książki pomagały nam mieć frajdę, bo mówimy dużo o tym, że spada czytelnictwo, że jakby no, mamy problemy z tym, że ludzie nie sięgają po książkę, że to nie jest naturalne. Natomiast, no cóż, no jeżeli książka jest utrapieniem, męczarnią, no to trudno po nią sięgnąć, prawda? W związku z tym ja wymyśliłam sobie ten duży, wygodny druk i poprosiłam Polskie Towarzystwo Okulistyczne o konsultację, no bo chciałam, żeby to było robione no, profesjonalnie. W związku z tym książka objęta jest ich patronatem i wszelkie elementy techniczne książki, czyli wielkość litery, dobór fontu, interlinie, nawet odcień papieru, no mamy skonsultowane z PTO po to, żeby czytelnicy mieli jak najwięcej frajdy.
1: No myślę, że to się przyda nie tylko seniorom. Ludzie z dysfunkcją wzroku też oczywiście mogą z tego z ogromną przyjemnością skorzystać.
0: To prawda.
1: Dobrze, powiedzieliśmy sobie, jak to wygląda technicznie, a kto publikuje w tym wydawnictwie?
0: No ja. Proszę państwa, to też jest właśnie taka ciekawa sytuacja, kiedy z bardzo w sumie wąskiej specjalizacji, czyli bycia redaktorem i wydawcą książki, stałam się wydawcą takim no, w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy jestem jednoosobową firmą i zajmuję się wszystkim. Czyli najpierw mam pomysł, muszę znaleźć autora, muszę znaleźć grafika, który zaprojektuje okładkę, osobę, która zrobi skład, osobę, która zrobi redakcję i korektę tekstu. Wszystkie elementy, te, które składają się na to, żeby w ogóle powstała książka. Ale to jest ta część dla mnie łatwa, bo zajmowałam się nią przez 20 lat. Natomiast później są takie elementy, które są również dla mnie pewną nowością, czyli promocja i przede wszystkim sprzedaż książki. No, tutaj muszę przyznać, że jest to duże wyzwanie i bardzo fajna sytuacja, kiedy okazuje się, że po kilkunastu latach pracy w wydawnictwach jest mnóstwo rzeczy, których muszę się nauczyć. No i to jest
1: kolejne wyzwanie, super. No. Czyli nie bez powodu mówi się tak ogólnie, nie podając żadnych szczegółów, że ten rynek wydawniczy w Polsce jest trudnym rynkiem.
0: Rynek wydawniczy w Polsce jest bardzo trudnym rynkiem i składają się na to różne rzeczy. Taki jeden z bardzo dużych powodów tego jest taki, że wydawcą może zostać każdy. Przychodzi nam do głowy pomysł, że chcemy wydać książkę, bo sami ją napisaliśmy, albo napisała ją ciocia i mamy misję, tak? Chcemy wydać książkę. Naprawdę nie jest to żaden problem. Można zatrudnić podwykonawców, można wiele z tych rzeczy zrobić samemu, zlecić druk w drukarni.
1: I zająć się promocją i sprzedażą.
0: Zająć się promocją i sprzedażą i wiadomo, że to da się zrobić. Natomiast no jest zawsze pytanie o to, jak skutecznie chcemy to robić, czy mamy pomysł na to, jak to robić, do kogo chcemy dotrzeć. Ja mam bardzo

0: wyraźnie określonego czytelnika, bo jest to osoba dojrzała. W związku z tym koncentruje się na bibliotekach i uniwersytetach trzeciego wieku. Mhm. To są dla mnie najbardziej naturalne miejsca rozmowy o tej książce. Natomiast no, gdybym wydawała książkę dziecięcą, no to pewnie uderzałabym do przedszkoli i szkół, no bo wiadomo, że tam znalazłabym najwięcej swoich odbiorców.
1: Jasne. Co się pojawia w dotychczas wydanych książkach? Jakie tematy się pojawiają? O czym są te książki?
0: No cóż, to jest beletrystyka kobieca. W związku z tym są to życiowe historie, które mogą się naprawdę przydarzyć i wręcz miałam takie pytania od pań, które czytały książkę, czy to wydarzyło się naprawdę.
1: A, to zawsze jest pokusa zapytania, czy ta bohaterka to jest autorka na przykład, prawda?
0: Natomiast to, co jest istotne akurat w tych książkach, właśnie w tym, co robię w swoim wydawnictwie, to jest to, że bohaterki tych książek, czy też bohaterowie tych książek, to są również osoby bardzo dojrzałe. Bo cały pomysł też na tę linię wydawniczą jest taki, że skoro kieruję tę ofertę do osób dojrzałych, no to bohaterowie powinni być ich rówieśnikami. Wzięło się to trochę stąd, że obserwowałam czytanie mojej mamy, która ma 75 lat i jest naprawdę zagorzałą czytelniczką, wręcz połyka książki i po pierwsze nie przepada za samodzielnym wyborem lektury, w związku z tym przerzuca ten obowiązek na mnie i na moich braci. Natomiast oczekuję, że w sposób regularny będziemy jej dowozić wagoniki z książkami, żeby miała dużo zajęcia. No natomiast jak już dostanie ten wagonik z książkami, bywa krytyczna. Nie wszystko jej się podoba, co jej podrzucamy do czytania. I bardzo często słyszymy opinie w stylu, no dobrze, fajnie się to czyta, ale dlaczego tam jest tyle seksu? Albo dlaczego tam jest tyle wulgaryzmów? Albo dlaczego znowu przywiozłaś mi książkę, której bohaterka ma 20 lat, ja już nie chcę czytać o tej korporacji, mnie to w ogóle nie interesuje, to nie jest coś, co jakby jest dla mnie w tym momencie ważne. Przywieź mi coś o moich rówieśniczkach. Dlaczego nie przywozisz mi książek z bohaterkami w moim wieku?
1: No i dlaczego pani nie przywozi?
0: No, teraz już przywożę.
1: Bo nie było.
0: Mhm. Trochę nie było. No oczywiście, no jakby człowiek bardzo poszukał, to coś by znalazł, ale mnie chodziło też o to, żeby osoba, która trafi do mojego wydawnictwa, miała taki łatwy wybór, żeby po prostu wiedziała, że tu nie musi się zastanawiać, czy będzie to, czego oczekuje, czy nie. Ma mieć po prostu gotowca i pani w bibliotece też ma mieć gotowca, czyli ma mieć półeczkę, gdzie będzie dużo książek dla seniorek, silwerek i po prostu sięgnie na tę półkę.
1: To jest niesamowite, bo dotychczas nie spotkałem się z taką kategoryzacją książek i faktycznie ma pani rację, że możemy sięgnąć teraz po konkretną literaturę, nie musząc jakby przeczytać kilkudziesięciu książek, by dojść do tej jednej, tylko mamy tutaj od razu prosty wybór i wiemy, co w niej znajdziemy, bo myślę, że temat starości albo starszych bohaterów nie jest zbyt powszechny w literaturze. Zazwyczaj, tak jak pani mówi, w tej współczesnej literaturze mówimy o korporacjach, mówimy o życiu młodych ludzi, mówimy o tych wulgarnych życiach, o życiu, o imprezach, o seksie, a nie ma historii starszych ludzi, historii, z których na przykład można by czerpać wiedzę.
0: Może tak ostentacyjnie powiedzieć, że nie ma całkiem, to pewnie to jest za mocno, tak? Natomiast na pewno jest ich dużo, dużo mniej niż właśnie o naszych rówieśnikach, to po pierwsze. Po drugie, często są to książki, które no nie są taką typową lekką literaturą. A mnie też chodzi o to, żeby w ten sposób zachęcić czytelniczki do sięgania po książkę, no bo jeżeli będą miały po prostu poczucie relaksu i lekkości lektury, to potem sięgną po kolejną książkę, prawda? I to też jest bardzo ważna rola, którą sobie wyznaczyłam, żeby no, wspomóc to polskie czytelnictwo. O Boże, to zabrzmiało jakoś bardzo tak.
1: Bardzo ładnie zabrzmiało.
0: Ale też muszę powiedzieć, i to jest chyba ważna rzecz, że akurat ta książka, to też nie jest tak, że wiecie Państwo, że my w swoim działaniu chcemy wyselekcjonować jakąś grupę i powiedzieć, to jest tylko dla Was. I jak Ty, człowieku, lat 35 to przeczytasz, to w ogóle...
1: Nic dla siebie nie znajdziesz.
0: Nic dla siebie nie znajdziesz, a w ogóle wynudzisz się i tak dalej. To jest nieprawda. Akurat tę książkę warto poczekać. Czytały również różne moje koleżanki. I na przykład czytała tę książkę moja manikiurzystka, która ma 30 kilka lat. I nie dość, że połknęła ją po prostu jednym tchem, bo to jest fajna historia, to jak rozmawiałyśmy później o tej książce, powiedziała, że tak, po pierwsze świetnie się czyta, po drugie bardzo fajni bohaterowie, po trzecie sporo się nauczyła, jakby popatrzyła też na to, jak można oceniać sytuację, nie tylko ze swojego punktu widzenia, ale z punktu widzenia innej osoby, która jest starsza i po prostu jej ogląd świata jest troszeczkę inny, wynika to z wieku i z doświadczenia, prawda? A po czwarte, znalazła w niej taką inspirację, że powiedziała mi, słuchaj, ja chyba rzucę te paznokcie i zajmę się czymś innym.
1: Straciła pani manikurzystkę.
0: Szczerze, miałam chwilę grozy. No bo to jednak jest ważne, prawda, mieć zaufaną osobę. Ale rzeczywiście chcę powiedzieć, że w tej książce jest po prostu bardzo dużo inspiracji do tego, co można ze swoim życiem zrobić, jak je można zmienić, jak można uwierzyć w to, że czasem trochę poczekamy i coś się zadzieje fajnego. Więc to nie jest książka tylko dla siwowłosych, to jest książka po prostu dla pań, no bo jednak jest to literatura kobieca, które chcą znaleźć fajną historię i mieć trochę relaksu.
1: Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że nawet to może być książka dla młodych ludzi, którzy mogliby się po pierwsze nauczyć wielu rzeczy, bo tak na co dzień nie lubimy słuchać starszych, nie lubimy słuchać rad, wskazówek, bo oczywiście wiemy wszyscy najlepiej, ale przez literaturę myślę, że takie treści trafiają do nas trochę w inny sposób, to jest inny rodzaj percepcji. Więc po pierwsze można się trochę więcej nauczyć, a po drugie myślę, że można się zrozumieć nawzajem, bo też ta różnica wieku, która nas czasami dzieli, powoduje ogromne niezrozumienie.
0: To prawda i tutaj powiem coś, co może zabrzmi jak jakiś taki apel, ale z drugiej strony fajnie byłoby, gdyby to bardzo dojrzałe pokolenie czasem też pomyślało o tym, jak widzi świat to młodsze. Akurat w tej książce Warto poczekać jest taki wątek bardzo ważny dla całej historii, który mówi o tym właśnie, jak łatwo jest się nie zrozumieć i jak łatwo przyjąć założenia, że ktoś myśli w pewien określony sposób, no w momencie, kiedy dochodzi do konfrontacji i wywalamy kawę na ławę, no to okazuje się, że jednak no nie siedzimy w czyjejś głowie i nie możemy założyć, że ta osoba właśnie pomyślała dokładnie to, co pomyślała.
1: No właśnie. Tak sobie myślę, że goszczę tutaj w studiu wielu autorów różnych książek, którzy opowiadają, jak wygląda proces pisania, jak wygląda proces twórczy, jak wygląda potem praca autora z gotową książką, ale nigdy nie miałem okazji rozmawiać z kimś właśnie, kto się zajmuje wydawaniem książek. Czyli
0: chciałby
1: to
0: pan sprawdzić o Zalidy jednym słowem.
1: Chciałbym zapytać, jak to wygląda dokładnie, bo myślę, że wielu młodych ludzi, którzy nas teraz słuchają, mam taką nadzieję, że interesują się literaturą i być może ta kuchnia literatury, czyli gotowej książki, którą mamy, czy to w bibliotece, czy w księgarni, jak wygląda proces jej przygotowania? Już trochę pani nakreśliła tę całą historię, ale gdybyśmy mogli powiedzieć od początku, przychodzi autor, czy pani szuka autora?
0: No, oczywiście to wygląda bardzo różnie. To jest tak, że czasem przychodzi autor, przysyła na przykład projekt swojej książki i tu akurat też mogę powiedzieć, że przy promocji tej książki Warto poczekać. Była taka sytuacja, że po promocji zgłosiła się do mnie emerytowana nauczycielka, która powiedziała, że ma dwa maszynopisy gotowe, dwie książki i że od kilku lat szuka wydawcy, rozesłała książkę do kilku dużych domów wydawniczych, nigdy nie dostała żadnej odpowiedzi i ma pytanie, czy ja mogłabym się z tymi maszynopisami zapoznać i no, po prostu zdecydować, czy to się w ogóle nadaje do publikacji, czy nie, i powiedzieć jej szczerze, co o tym myślę. Proszę Państwa, przeczytałam pierwszą książkę i o mało się nie spóźniłam na spotkanie autorskie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ponieważ koniecznie musiałam dowiedzieć, jak się skończy. No to znaczy, że wciągnęło.
1: Że jest dobre.
0: Że to jest dobre. Druga książka okazała się, że jest jeszcze lepsza niż ta pierwsza, bo powstała trochę później i autorka już trochę nabrała też takiej pewności w pisaniu. Ale w każdym razie, no to jest taka sytuacja, kiedy właśnie autor się zgłasza i okazuje się, tadam, mamy perełkę i możemy się zabierać do pracy. W przypadku tej książki warto poczekać. Tu sytuacja była troszkę odwrotna, ponieważ z autorką książki, Lilianą Fabisińską, znamy się od kilkunastu lat. I jak w ogóle wymyśliłam sobie ten mój pomysł na wydawnictwo Silver, to no, żeby tak skonsultować temat, zadzwoniłam do Liliany, powiedziałam jej, co wymyśliłam, a Lilka na to odpowiedziała, słuchaj, ja od kilku lat mam konspekt na całą serię i wiesz, nigdy tego nikomu nie pokazałam, bo no jakoś nie było takiej okazji, nie było takiego zapotrzebowania, trzymam to w szufladzie, to ja ci wyślę i może ci się spodoba. No i znowu okazuje się, że dostałam konspekt i to było absolutnie trafione, zgodne z tymi wszystkimi założeniami, które sobie poczyniłam, no więc wystarczyło zamówić u Liliany książkę. Także absolutnie są te dwie drogi. To jeżeli trafiamy do dużego wydawnictwa, to niestety nie jest to łatwy proces. Jeżeli jesteśmy początkującym autorem i wysyłamy swoją propozycję, ponieważ, no co tu dużo mówić, redaktorzy są zasypywani propozycjami wydawniczymi i często nie wyrabiają się, powiem krótko, i po prostu no, nie mają szansy jakby uważnie przeczytać każdej książki, więc może się tak zdarzyć, że po prostu nasz maszynopis poleży w biurku, zanim ktoś do niego zajrzy, prawda?
1: Ale załóżmy, że udało się. Dostajemy odpowiedź. Jest, tak. Nasza książka będzie wydrukowana.
0: No i to jest ten miły moment. Na pewno bardzo się cieszymy. A potem zaczyna się praca nad tekstem, czyli książka trafia do redaktora, który no, sprawdza tekst od strony językowej, ale też takiej merytorycznej. Na przykład wyszukuje takie drobiazgi, które najczęściej na pierwszy rzut oka potrafią się gdzieś schować, są zupełnie niewidoczne. Bohaterowi zmienia się kolor oczu.
1: Zdarzają się takie rzeczy?
0: Zdarzają się takie rzeczy, bo jest to, powiedzmy, mniej ważna postać. Pojawiła się na początku w książce. Po 400 stronach autor znowu ją przywołał i znowu musiał napisać o błysku w oku, bo coś. I no, w jego głowie trochę ta postać się zmienia. No i Benz z niebieskich robią się zielone.
1: A uważny czytelnik potem mógłby to wyłapać.
0: Tak, czytelnik to wyłapie i zdecydowanie napiętnuje takie rzeczy, więc po to jest redaktor, żeby też jako ten pierwszy czytelnik zwrócić uwagę na różnego typu detale. Taki redaktor też może zasugerować autorowi jeszcze pewne zmiany. To jest bardzo ważny moment, bo to jest czas na rozmowę o ostatecznym kształcie książki. Możemy mieć uwagi dotyczące na przykład dialogów, prawda, albo jakiś rodzaju opisów na zasadzie, no, to są wskazówki. Mogłoby być opisów trochę mniej. Eliza Orzeszkowa, gdyby dostała taką radę, może dzisiaj chętniej byśmy do niej sięgali, prawda? Natomiast tak, to bardzo pomaga autorowi i ostatecznie sprawia, że po prostu tekst jest fajniejszy dla czytelnika. Czasem zdarzają się też takie rady, kiedy redaktor wręcz mówi, nie, ta sytuacja nie może tak zostać rozwiązana, bo z logicznego punktu widzenia to i to.
1: No i wtedy autor się musi zmierzyć ze swoją fantazją i logiką redaktora.
0: Tak, ale też oczywiście to nie jest tak, że jakby redaktor ma ostateczne słowo i autor, no bo to autor ostatecznie podpisuje się pod całą historią, więc jest to rozmowa, ale tak, to jest rozmowa, która może książce bardzo pomóc.
1: Mamy konsultacje z redaktorem i później jest...
0: Później mamy przygotowany tekst już po tych wszystkich dyskusjach autorsko-redaktorskich. Oddajemy go do składu, czyli grafikowi, który ustala layout książki, projektuje layout książki i wlewa tekst. Kolejny etap to jest korekta, czyli bardzo uważny, znakomicie wprawiony redaktor, który czyta książkę, czy też korektor, który czyta książkę i wyłapuje wszelkiego typu błędy, literówki, przecinki, błędy ortograficzne, wszystkie łączne, rozłączne, pisownie, ale również dobry redaktor zwraca uwagę na to, jak książka jest złożona, ponieważ w ostatecznym czytaniu to ma bardzo duży wpływ na nasz komfort czytania. Jeżeli na przykład tekst złożony jest za ciasno, nie będzie nam przyjemnie czytać.
1: No są, to prawda. Są takie książki, które są męką dla naszego oka, prawda?
0: Tak. Więc to jest ten etap, kiedy jeszcze o takie rzeczy musimy zadbać. I zwykle w tym samym czasie powstaje też okładka do książki. No, żeby grafik mógł zaprojektować okładkę, no to musi przeczytać przynajmniej konspekt książki, a najlepiej jakby przeczytał po prostu całość. No i jakby oddać tę istotę książki w okładce. W momencie, kiedy te wszystkie komponenty mamy już gotowe, no to oczywiście książka idzie do drukarni. W tej chwili standardowy druk książki trwa około 4 tygodni.
2: To długo.
0: To długo i długo i krótko, natomiast, no bo tak, w momencie, kiedy czekamy już na swoje dzieło, no to 4 tygodnie strasznie długo, ale z drugiej strony, no zważywszy na cały proces wydawniczy, na to, że najczęściej to nie jest jedyna książka w planie i tak dalej, no to jest to taki czas właściwy. Podczas tego procesu druku jeszcze mamy takie etapy, które nazywają się sprawdzanie ozalidów, czyli weryfikacja wyglądu, ostatecznego wyglądu książki, zanim książka zostanie już tak fizycznie wydrukowana na papierze. I po tym etapie książka trafia do magazynu.
1: I co dalej się z nią dzieje? Potem już dystrybucja, rozumiem, tak?
0: Potem jest dystrybucja, sprzedaż, promocja, wszystko to, co możemy
1: czytamy.
0: Zrobić. Tak, tak, tak. No i oczywiście opinie czytelników, to jest najważniejsze.
1: Jasne. Sztab ludzi nad tym wszystkim czuwa i pracuje, tak jak zdążyła pani teraz opowiedzieć cały ten proces, który trwa mniej więcej od otrzymania takiego gotowego tekstu do wydrukowania książki.
0: Oj, proszę państwa, to trudno powiedzieć. Czasami trwa błyskawicznie, bo jest po prostu taki wymóg, że wszyscy muszą się sprężyć i naprawdę...
1: Sprzyja temu wszystko.
0: Sprzyja temu wszystko, natomiast no, trudno powiedzieć, jaki jest tak naprawdę standardowy czas, bo każda książka ma swoją specyfikę i no, jednej trzeba poświęcić trochę więcej czasu, drugiej trochę mniej. Na pewno istotą całego tego procesu jest to, żeby powstała no, porządnie przygotowana rzecz, prawda? Mhm. Żeby nie było tam jakichś błędów i przeoczeń, które potem jednak wpływają na jakość lektury.
1: Zacząłem mówić o tym, że sztab ludzi tam pracuje przy tym wszystkim, a pani jedna sama.
0: No tak, właśnie tak wyszło. Mam nadzieję, że kiedyś moje wydawnictwo się rozwinie i będę mieć sztab ludzi rzeczywiście do wszystkiego. Natomiast muszę przyznać, że teraz przeżywam to właśnie jednoosobowe robienie wszystkiego, ale jest to absolutnie ogromna frajda i mogę dotknąć różnych procesów, do których do tej pory nie miałam dostępu. I naprawdę, proszę państwa, to jest odkrycie na miarę Kolumba, tak? To jest jakby zobaczenie siebie również w zupełnie różnych rolach. Naprawdę niezwykle ciekawe doświadczenie, także cieszę się tym ogromnie. No nawet właśnie taka sytuacja, że siedzę przy mikrofonie.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że mogła też pani na przykład przy okazji odwiedzić Melo Radio.
0: To prawda i właśnie to jest i opowiadać też państwu o tym, jak to się wszystko dzieje. Także naprawdę jest to fantastyczna sytuacja. Bardzo polecam wszystkim taką świadomość tego, co się chce robić, znalezienie tego, co się chce robić i później wprowadzenie tego w życie, to no, satysfakcja jest absolutna.
1: No, życzę tego wszystkim, a pani życzę wytrwałości w tym trudnym, na tym trudnym rynku, jakim jest rynek wydawniczy. I bardzo się cieszę, że robi pani tyle dobrego z literaturą, także z tą literaturą dla dorosłych, a myślę, że młodzi, którzy nas słuchają, też powinni zajrzeć i sprawdzić, co znajdą, bo na pewno coś znajdą dla siebie, co z tego wszystkiego wyciągną. Pani Iwono, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę w Meloradiu. No i co, może przy okazji kolejnych książek spotkamy się?
0: Z przyjemnością. Dziękuję Państwu.

0: Och, kto spośród was nie marzy o tym, żeby skończyć studia i co dalej? No właśnie, i dostać pierwszą fajną pracę. Taka możliwość się pojawia. Taki program został ogłoszony w naszym województwie, dokładnie na Politechnice Świętokrzyskiej, tuż przed juwenaliami, które rozpoczęły się w miniony poniedziałek. My nie o zabawie, tylko o ciężkiej pracy i odpowiedzialnej charówce, albo odwrotnie. W każdym razie, jak to wszystko wygląda, o tym mogliśmy dowiedzieć się na konferencji prasowej, na którą już teraz zapraszam. Na początek marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.
1: Z ogromną satysfakcją ogłaszamy inicjatywę, która odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają młodzi ludzie kończący studia, czyli zdobycie doświadczenia zawodowego. Bo przecież bardzo często albo zawsze pracodawcy oczekują od absolwentów wyższych uczelni, którzy skończyli studia, nawet te deficytowe, czyli kierunki, które są niezbędne na rynku pracy, doświadczenia zawodowego. Dlatego też chcemy, aby województwo świętokrzyskie było nie tylko miejscem kształcenia naszych ambitnych, zdolnych, młodych mieszkańców, ale również miejscem, gdzie można rozpocząć swój start zawodowy. Nie spotykamy się, szanowni państwo, nieprzypadkowo na Politechnice Świętokrzyskiej, bowiem jest to uczelnia, która od wielu lat kształci specjalistów w kierunkach bardzo istotnych dla rozwoju naszej świętokrzyskiej gospodarki. Nowa inicjatywa to jest pierwsza praca u marszałka. Skierowana jest ona dla absolwentów szkół, którzy studiują tutaj w Kielcach, ale również dla uczelni, studentów uczelni, którzy wyjechali z naszego regionu i zachęcamy, żeby wrócili do naszego województwa albo państwa, jako studenci Politechniki Świętokrzyskiej, spróbowali, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani, poznaniem funkcjonowania nowoczesnego samorządu, administracji samorządowej województwa, zapoznania, jak to funkcjonuje od środka. Szanowni państwo, pierwsza praca u marszałka to będzie nabór na oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. To będzie oczywiście na podstawie umowy o pracę. I to będzie umowa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Wynagrodzenie oczywiście będzie ustalone, powiedzmy, więcej niż średnia krajowa. I taka osoba, która zgłosi się na konkurs, a to będzie, tak jak powiedziałam, 10 stanowisk, będzie można wybrać, w którym departamencie i w jakim kierunku się chcemy kształcić. Czy to będzie budżet i finanse, czy to będzie geodezja, czy to będą nieruchomości, zamówienia publiczne, środki unijne. Wtedy będzie konkurs. Na konkurs trzeba się przygotować, bo konkurs będzie przejrzysty, jasny i oparty na merytoryce. W komisji będzie zasiadał przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a przewodniczącym naszego sejmiku jest student Politechniki Świętokrzyskiej. Chcemy, żeby to wszystko miało taki bardzo jasny, klarowny przekaz i wtedy taka osoba otrzymuje umowę o pracę, wynagrodzenie, po 3 miesiącach przedłużenie do 12 miesięcy, a na koniec perełki. Perełką, które pokażą, że w tych obszarach, w których pracują w tych departamentach, naprawdę bardzo się odnalazły, będziemy proponować umowę o pracę na kolejny okres, tak aby zasilić kadry Urzędu Marszałkowskiego, bo dziś wykwalifikowanej kadry brakuje. Natomiast inne osoby po 12 miesiącach otrzymają świadectwo pracy, list rekomendacyjny i będą mogły zasilić inne samorządy czy administrację rządową. Ja wiem, że Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią techniczną, ale również takie konkursy będziemy prowadzić w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, również w innych instytucjach, tak aby pomóc młodym mieszkańcom naszego województwa, aby tutaj rozpoczynali swoją karierę, tutaj mieszkali. Także bardzo serdecznie państwa zachęcam. tych państwa, którzy już mogą rozpocząć swoją pracę, żebyście aplikowali do tego konkursu. Myślę, że pan sekretarz powie, kiedy będziemy ogłaszać te konkursy. Jeśli nie wy, przekażcie swoim znajomym i każdego roku, szanowni państwo, będziemy ogłaszać ten konkurs, tak aby kolejne 10 osób mogło taką praktykę zawodową u nas odbyć. Dodatkowo jeszcze takie 12 miesięcy będzie się kończyło, szanowni państwo, złożeniem egzaminu przygotowawczego do pracy w samorządzie, a także ślubowaniem. Czyli po tych 12 miesiącach każda osoba będzie mogła powiedzieć, że ma doświadczenie, jest w pełni przygotowana, żeby aplikować do innego urzędu w różnych obszarach, tak jak powiedziałam. Specjalistów do zamówień publicznych dziś naprawdę bardzo brakuje w finansach, księgowości, w środkach unijnych. Także, kochani, nie trzeba wyjeżdżać z województwa świętokrzyskiego, żeby naprawdę znaleźć dobrą pracę. Wystarczy zdobyć wykształcenie, zdobyć wiedzę w tych obszarach, w których potrzebują pracodawcy, zarówno administracja publiczna, rządowa, ale również przedsiębiorcy prywatni.
0: Program, o którym przed momentem mówiła marszałek Renata Janik, budzi duże nadzieje na Politechnice Świętokrzyskiej, ponieważ urząd poszukuje fachowców zbieżnych z profilami kształcenia. Już teraz na antenie o szczegółach rektor uczelni profesor Zbigniew Koruba.
2: Niezwykle cieszę się z tego, że nasza współpraca Politechnika Świętokrzyska, Urząd Marszałkowski przybiera bardzo w tej chwili konkretną już postać i jest to niezwykle cenne dla Politechniki Świętokrzyskiej i dla naszych studentów. Ta oferta, w tej chwili ona tak w sposób krystalicznie jasny została wyartykułowana, ona gdzieś tam przewijała się, tylko w sposób nieuporządkowany. W tej chwili będzie już można wiedzieć o tym, że takie możliwości są i mamy mnóstwo kierunków, łącznie jest ich 23, ale spośród tych kierunków bardzo wiele będzie przydatnych do pracy w Urzędzie Marszałkowskim. No wiadomo, geodezja, kartografia, a nawet informatyka. Teraz wspomaganie sztuczną inteligencją. My będziemy teraz tworzyć nowy kierunek, który właśnie będzie nazywał się sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Przecież w Urzędzie Marszałkowskim te elementy też są bardzo ważne i też cyberbezpieczeństwo jest istotne, żeby wszystkie jakieś informacje poufne były odpowiednio zabezpieczone. Mamy świetnie przygotowanych absolwentów. Wy już kończycie w tej chwili swoje kierunki, swoje studia i jestem przekonany, pani marszałek jest tego gwarantem, że będziecie zadowoleni z wykonywanego i oferowanego przez panią marszałek zawodu i jeśli tu słyszymy, że wynagrodzenie będzie powyżej średniej, to naprawdę jest to atrakcyjne, a tym bardziej, że awanse są przewidziane i te zarobki w miarę jak już przyjęci do pracy będą się wykazywać, będą rosły. I ja już też mam nadzieję, że ten przekaz nie tylko dla studentów ostatniego roku dociera i tutaj już chętni zgłoszą się, ale nawet do tych, którzy wybierają w tej chwili Politechnikę Świętokrzyską, będąc maturzystami, już mogą brać to pod uwagę. I wiadomo, Urząd Marszałkowski oferuje, ale również wiele firm, które tutaj funkcjonują, w podobny sposób zabiega o was, o tych, którzy mają wykształcenie w bardzo cenionych kierunkach. Dlatego myślę, że kiedy teraz pierwszy raz zostanie przeprowadzony nabór do Urzędu Marszałkowskiego na poszczególne stanowiska. Kolejni studenci, kolejni absolwenci będą już staranniej do tego się przygotowywać, no bo będą wiedzieli, jakie są wymagania. Te wymagania oczywiście są wysokie i takie powinny być. I studenci do nich się dostosują i na pewno Politechniki Świętokrzyskiej nie zawiodą, będą wspaniałymi pracownikami i naszymi ambasadorami. Także to my jako Politechnika tylko i wyłącznie możemy z tego się cieszyć, że nasi absolwenci będą w Urzędzie Marszałkowskim pracować.
0: Pierwsza praca u marszałka, tak nazywa się ten projekt, ale wśród studentów największe zainteresowanie budzi to, ile w pierwszej pracy będzie można zarobić.
1: Pierwsza umowa o pracę będzie w wysokości minimalnej, krajowej, czyli to jest około 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy złotych brutto. Natomiast jak ktoś u nas zostanie, to kolejna umowa po 12 miesiącach będzie w wysokości średniej krajowej. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja, moi drodzy, dlatego że to, co powiedział pan rektor, informatyka. Chcę wam powiedzieć, że Urząd Marszałkowski szukał dyrektora informatyki. Ogłosiliśmy nabór, na który nikt się nie zgłosił z województwa i w drugim naborze zgłosiło się 6 kandydatów i tak naprawdę najlepsze kwalifikacje, kompetencje miał kandydat z Małopolski. Mamy dyrektora IT z Małopolski. I czy dyrektor mało zarabia? Zarabia więcej niż marszałek województwa. Czyli państwo widzicie, że dziś nie ma znaczenia. Dziś jesteśmy na takim etapie, że jeżeli jest potrzeba zatrudnienia specjalisty, Urząd Marszałkowski płaci takie wynagrodzenie, które jest niezbędne. Poza tym dziś na rynku prywatnym, w prywatnym biznesie, znaleźć fachowca od zamówień publicznych, to tak naprawdę my możemy uczyć kadrę do zamówień publicznych, a ta kadra później pójdzie na wolny rynek pracy, dlatego że również brakuje osób w takich zawodach. Także, kochani, mam nadzieję, że przemyślicie sobie, że będą kandydaci, którzy przystąpią do takich konkursów i będą zdobywać wiedzę i w ten sposób będziemy budować silne województwo świętokrzyskie, bo tak naprawdę nie wiem, czy czytaliście ostatnie dane statystyczne, ale tak naprawdę jesteście jedyną szansą. Jeżeli młodzi ludzie zostaną w naszym regionie, województwo będzie się pięknie rozwijało. Natomiast na dzień dzisiejszy województwo się zwija, moi drodzy, dlatego że jest nas coraz mniej, jesteśmy coraz starsi. Dane statystyczne ogólne, jesteście bardzo młodzi, więc musicie sobie to wyobrazić, że dziś, jeśli według Organizacji Narodów Zjednoczonych kraj, województwo ma powyżej 6% osób 60+, to znaczy, że jest starym województwem, starym krajem. U nas za 2025 rok było blisko 30% osób 60+. Jeśli chodzi o dzietność w naszym regionie, to też jest wszystko zależne od was. W stosunku do 2015 roku, w 2025 roku urodziło się blisko 50% dzieci mniej. Sytuacja naprawdę, kochani, jest dramatyczna, dlatego jako marszałek wraz z swoim zarządem, z radnymi sejmiku, ale również z uczelniami, z wami. Chcemy robić wszystko, aby województwo się rozwijało, a nie zwijało. Także bardzo serdecznie wam za to dziękuję, że tu jesteście, że wybraliście tą uczelnię, wspaniałą uczelnię. Wiecie o tym, że pierwsza, druga edycja stypendiów, jeśli chodzi o Politechnikę Świętokrzyską i UJK z budżetu województwa. 100 od drugi rok w tym roku, 100 studentów z Politechniki Świętokrzyskiej pierwszego roku kierunków deficytowych otrzymuje od nas stypendium 1500 zł.
0: Kiedy więc będzie można starać się o pierwszą pracę u marszałka? O tym opowie Mariusz Bodo, sekretarz województwa świętokrzyskiego.
3: Drodzy studenci, przede wszystkim nabory rozpoczniemy w miesiącu sierpniu i nabór będzie trwał we wrześniu, by rozpocząć pracę już od 1 października. Także chętnie zapraszam do pracy, do nauki. Warto pracować w Urzędzie Marszałkowskim. Uwierzcie.
0: Oczywiście start tych naborów już niedługo. Wszystkiemu będziemy przyglądać się na antenie, ale już nie dziś, bo czas przeznaczony na nasze dzisiejsze spotkanie już powolutku dobiega końca. Ja życzę wam miłej dalszej części weekendu i oczywiście do usłyszenia w Meloradiu na 103.9 FM. Michał Pustuła, cześć.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
0: Wiosna w pełni, zimni ogrodnicy już właściwie za nami, bo zimna Zośka była w piątek. Juwenaliowe imprezy trwają, wszak juwenaliowy weekend jest i rozgościł się z nami na dobre. Pogoda mogłaby być lepsza, ale cóż, na wszystko wpływu nie mamy. Dzień dobry, witajcie na 103,9 FM. Michał Pustuła, kłaniam się. Zapraszam na magazyn reporterów Meloradia. O czym dziś sobie porozmawiamy? Między innymi o tym, co w przyszły weekend i w ostatni weekend maja dziać się będzie w stolicy Świętokrzyskiego, czyli w Kielcach, na antenę wjeżdża. I to naprawdę dosyć grubo. Geofestiwal, bo tych imprez będzie cała masa. O szczegółach na początek opowie nam prezydentka Kielc Agata Wojda. Oprócz tego zajmiemy się także dziś pierwszą pracą u marszałek. Ale o szczegółach za kilka minut. Jak na razie Geofestiwal. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła. Zapraszam.
5: Geofestiwal odbywa się w bardzo malowniczych miejscach, które są naszymi perełkami, naszymi atrakcjami i naszymi wizytówkami. Miejsca, których jesteśmy szalenie dumni, ale też nie jesteśmy samolubni, bo z miejsc, których jesteśmy dumni, chcemy się nimi chwalić i zapraszać do spędzania czasu w ich przestrzeni, naszych mieszkańców, ale także gości spoza Kielc i spoza województwa świętokrzyskiego. To faktycznie jubileusz, piątka geofestiwalu i znów ożywiamy w taki bardzo intensywny sposób przestrzenie, które już w taki naturalny sposób stały się miejscami, w których Kielczanie lubią spędzać czas, ale też dajemy im szansę, żeby ten czas był intensywny, aktywny i satysfakcjonujący. W tym roku geofestiwal odbędzie się w maju. To już jest ten czas, kiedy intensywnie patrzymy w niebo i na prognozy pogody i będziemy trzymać kciuki, żeby dwa ostatnie weekendy majowe to był ten czas, kiedy pogoda będzie dla nas łaskawa, ponieważ cała masa atrakcji przygotowana przez pierwszy weekend, 23-24 maja, właśnie tutaj, na Kieleckiej Kadzielni, a kolejny weekend to jest Centrum Geoedukacji, czyli Wiecznia i przepiękny, niedawno otworzony na nowy sezon ogród botaniczny, który już na otwarcie sezonu zgromadził 5 tysięcy odwiedzających i po prostu idziemy na rekord, ale żeby ten rekord był możliwy, do tego gorąco zachęcamy. To są perełki, na które mamy dowody, ponieważ jesteśmy także z tymi przestrzeniami, z częścią z nich w światowej sieci UNESCO. To są miejsca, które stanowią takie kotwice promocyjne miasta, ale też stanowią bardzo istotne punkty turystyczne. A my co roku podczas geofestiwalu staramy się pokazywać, jak te przestrzenie mają ogromny potencjał, że to są nie tylko urokliwe miejsca, ale także takie miejsca, w których można intensywnie spędzać czas, rozwijać swoje pasje i organizować różnego rodzaju aktywności. Jak widzicie Państwo naokoło, te aktywności czasem po pewnych pomysłach zostają z nami na dłużej i to nas bardzo cieszy, ale zawsze podczas geofestiwalu chcemy pokazać nowy potencjał. I to jest impreza skrojona dla każdego. To jest impreza, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Ten, który lubi aktywny wypoczynek, ten, który lubi ekstremum i ten, który lubi trochę poleniuchować po to, żeby przyjść, odpocząć, spotkać się ze znajomymi. Mało tego, to jest też impreza, która nie ma barier wiekowych. Impreza dla całych rodzin, od najmłodszych, którzy na pewno podczas tych dwóch weekendów nie będą się nudzić, także po tych, którzy już są w wieku senioralnym, ale w takim, który pozwala im jeszcze na takie pełne korzystanie z naszych atrakcji. Bardzo się cieszymy, że tegoroczny geofestiwal, jak to na jubileusz przystało, zgromadził tak dużą liczbę partnerów. Będziemy dzisiaj o tym mówić, jak wiele lokalnych przedsiębiorców, firm zaangażowało się w to, żeby promować geofestiwal, ale jednocześnie także promować swoje lokalne produkty. Ja tylko powiem, bo o tym będą mówić moi współpracownicy, że podczas geofestiwalu, już mogę powiedzieć, przekroczyliśmy 100 atrakcji. Że setka pękła, będzie ponad 100 atrakcji, które przez dwa weekendy będziemy oferować wszystkim uczestnikom. I zanim poznacie Państwo te szczegóły, ja gorąco zapraszam. Geofestiwal to jest nasza marka promocyjna, to jest nasza perełka, a miejsca, w których się będą odbywać, to są miejsca nie do podrobienia, których w całym kraju i także poza granicami naszego kraju po prostu nam bardzo zazdroszczą.
6: Głos zabierze Bartek Świtek. Tyrolki na Kadzielni.
7: To ekstremalne rzeczy, dokładnie. Tyrolki i Via Ferrata na Kadzielni. Przygotowaliśmy szereg aktywności takich przestrzennych, szlagierowa, tyrolka, Via Ferraty. Oprócz tego warsztaty wspinaczkowe, kajaki na dawnym jeziorze szmaragdowym. Powiadam za tą taką bardziej, nazwijmy to, ekstremalną część geofestiwalu, chociaż tak naprawdę ona nie jest ekstremalna. Ona jest przeznaczona dla każdego. Tutaj tak parafrazując King Size, to jest King Size dla każdego. Każdy będzie mógł skorzystać z tych aktywności przygotowanych przez nas.
6: Jacek Śniadecki, bardzo proszę, prezes PTTK, oddział Kielce.
8: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w tym roku po raz pierwszy na terenie Geofestiwalu zakończy się, będzie miała miejsce meta naszej dorocznej imprezy, czyli 25 Świętokrzyskiej. To jest impreza na 25 km, w tym roku ponad nawet 25 km, która będzie wiodła ścieżkami po Kielcach, ale po paśmie dymińskim, paśmie posłowickim naszych tutaj wspaniałych gór, to wszystko jest w granicach Kielc. To też chcemy pokazać. I meta będzie na Kadzielni. W tej imprezie weźmie udział ponad 350 uczestników z całej Polski. No mniej więcej 40% uczestników są to uczestnicy spoza województwa świętokrzyskiego. Także będzie to impreza duża. W sobotę meta będzie właśnie zlokalizowana na Kadzielni. To jest jedna z naszych aktywności w ramach Geofestiwalu. Kolejną taką aktywnością to będzie nasz namiot, takie centrum informacyjne całego Geofestiwalu, które będzie zlokalizowane również na Kadzielni. Stamtąd co 2 godziny będą ruszać wycieczki z przewodnikami świętokrzyskimi, którzy będą oprowadzać po Kadzielni i opowiadać o pięknie tego miejsca. Podobnie również nasi przewodnicy będą za tydzień później na części Geofestiwalu, który będzie się odbywać na Wieczni. Będą zabawy rodzinne, gry towarzyskie, konkursy. To wszystko będzie w ramach tego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że jesteśmy partnerem Geofestiwalu. Cieszymy się, że możemy tutaj być i myślę, że troszeczkę też dzięki tej współpracy nasze imprezy wspólne będą rosły z roku na rok.
6: Jest z nami również przedstawicielka z Peleo Klubu Świętokrzyskiego w Kielcach, pani Agnieszka Szrek-Burczyk.
9: Proszę Państwa, nam jest niezwykle miło po raz kolejny brać udział w Geofestiwalu. W zasadzie od samego początku uczestniczymy w tej imprezie. W tym roku dla nas też mały jubileusz, ponieważ w sobotę organizujemy Mistrzostwa Polski w technikach linowych i jaskiniowych również po raz 5 tutaj na Kieleckiej Kadzielni. Kadzielnia pomimo prób zmiany lokalizacji broni się. Wszyscy chcą tutaj do nas przyjeżdżać. Fantastyczne miejsce, a Mistrzostwa Polski to taka impreza najważniejsza dla świata jaskiniowego w naszym kraju. Będzie się dużo działo, będzie widowiskowo. Przyjadą taternicy i taterniczki jaskiniowi z całej Polski, więc zachęcamy do oglądania. A w niedzielę będziemy prowadzić szereg warsztatów dla dzieci, dla całych rodzin. Będą to warsztaty wspinaczkowe, warsztaty technik linowych, również zajęcia plastyczne pod tytułem budowa jaskini z papieru i kartonu tak naprawdę, czyli materiały recyklingowe. Chcemy w to zaangażować całe rodziny, od najmłodszych do najstarszych pokoleń. Będzie się dużo działo. No i oczywiście jedna z większych atrakcji samej Kadzielni to jaskinie na Kadzielni, po których nasi pracownicy oprowadzają. Są to też członkowie naszego klubu, także osoby z dużym doświadczeniem jaskiniowym. Jaskinie można odwiedzać oczywiście nie tylko podczas Geofestiwalu, ale również w inne dni. Działamy od kwietnia do końca października, więc zapraszamy serdecznie na to wyjątkowe wydarzenie.
6: Proszę o zabranie głosu Katarzynę Telkę, Urząd Miasta Kielce, która jest koordynatorką zawodów na skateparku i atrakcji dla dzieci na Kadzielni.
10: Jak Kadzielnia, to oczywiście skatepark i w sobotę na skateparku odbędą się ekscytujące zawody Ride the Future przygotowane przez Festiwal Sportów Miejskich. Są to atrakcje zarówno w formie pokazów, które właśnie będą prezentowane tutaj techniki jazdy freestyle'owej przez zawodników, najlepszych zawodników, mistrzów polskich, medalistów Pucharu Europy w jeździe na BMX-ach, a także hulajnogach wyczynowych, ale także warsztaty dla najmłodszych. Organizatorzy będą również prowadzić zajęcia z zakresu bezpieczeństwa. Na te warsztaty obowiązywać będą zapisy i na stronie organizatora ridethefuture.pl. Liczba miejsc oczywiście ograniczona, ale będzie też możliwość zapisania dzieciaków na warsztaty tutaj na miejscu na skateparku. W kolejnym dniu w niedzielę skatepark to warsztaty prowadzone przez Fundację Wywrotkowani i tutaj będą również zajęcia i pokazy w godzinach od 12 do 15 jazda na wrotkach. Taką kolejną atrakcją, która po raz pierwszy będzie prowadzona Kadzielni w ramach Geofestiwalu, to właśnie pokaz tańczących dinozaurów za zawitają do nas tuptozaury z Jura Park Bałtów, które to pokazy będą prowadzone w godzinach od 12 do 18 o każdej pełnej godzinie. Myślę, że to będzie coś fajnego właśnie dla najmłodszych odbiorców tego geofestiwalu. W strefie chillu i relaksu przygotowaliśmy również strefę aktywności i zabaw dla dzieci. Będzie z nami Happy Jumper, będzie Binkowski Resort, a także warsztaty i animacje organizowane przez Fundację Przystań dla Natury.
6: Głos zabierze Michał Poro z Centrum Geoedukacji.
11: Piąta edycja Geofestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji już 30 maja w godzinach od 14 do 18 wietrznia będzie wypełniona atrakcjami dla wszystkich od lat 5 do 105, skoro już o tej piątce mowa. W programie m.in. warsztaty geologiczne, szlifowanie skał, minerałów pod okiem doświadczonego szlifierza, ale także spotkania z prehistorią mierzoną milionami lat, z czymś autentycznym, czego będzie można dotknąć, zobaczyć, zapytać i dowiedzieć się wielu niezwykłych historii związanych z Kielcami i regionem świętokrzyskim. W ramach Geofestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji będzie również strefa aktywności związanych z ekologią, przyrodą ożywioną, którą zapewnią nasi partnerzy, m.in. Świętokrzyski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych oraz Geosfera Jaworzno. Również w programie strefa tradycji, rzemiosł, a więc spotkania, dosłownie namacalne spotkania na przykład z tradycjami garncarskimi, które zaoferuje Ośrodek Tradycji Garncarstwa z Chałupek. Również spotkanie z kolarstwem artystycznym, czy z elementami, ciekawostkami związanymi z dymarkami świętokrzyskimi, to również będzie w programie geofestiwalowym. I oczywiście strefa nauki i zabawy, coś dla dzieci, rodziców, gdzie również nasi partnerzy, między innymi Robię Sobie Design, Małgosia Skalska, zapewnią bardzo ciekawe atrakcje dla najmłodszych. Będzie oczywiście coś dla ducha, ale też coś dla ciała, w programie między innymi geociasteczka, które zaserwuje miasteczko Liliputa. Także geofestiwal pod znakiem nie tylko geologii, ale również innych ciekawych dziedzin, z którymi zetkną się nasi odwiedzający już 30 maja na wietrzni. Serdecznie zapraszam. Co trzymam właśnie a propos tej autentyczności, dotknięcia prehistorii, moi drodzy, bo już zupełnie zapomniałem o tym moim gadżecie jednym i drugim, który tutaj jest z nami. Popatrzmy chwilę. To jest oryginalny ząb trzonowy mamuta. Maskotkę trzymam w ręku dla porównania. Wszyscy, którzy oglądali epokę lodowcową, wiedzą o co chodzi. Dzieci zawsze wiedzą o co chodzi, widząc taką maskotkę. Natomiast nie każdy rozpoznaje w tym ząb mamuta, więc takie okazy między innymi już 30 maja pojawią się na wietrzni. Mówiąc o tym dotknięciu prehistorii, mówiłem właśnie o czymś takim. Między innymi serdecznie zapraszam na niezwykłe spotkania z historią, z prehistorią na wietrzni.
6: O propozycjach ogrodu botanicznego w Kielcach w czasie piątej edycji geofestiwalu opowie Agnieszka Pierścińska. Zapraszam.
12: Tradycyjnie ogród botaniczny kończy geofestiwal, ale zakończy go z rozmachem, bowiem to nie będą jakieś okruszki geofestiwalu, tylko naprawdę atrakcje z górnej półki. Piątka z natury, geofestiwal w ogrodzie botanicznym w maju, czyli piątym miesiącu roku. Tym razem wcześniej będziemy gościć uczestników geofestiwalu. Pokażemy ogród w przepięknym momencie, bowiem końcówka maja, kiedy jeszcze jest soczysta, świeża zieleń wiosny, ale już wkracza nam lato do ogrodu z całym swoim przepychem zapachów, kształtów i kolorów. Także ten geofestiwal nam w tym majowym terminie bardzo odpowiada. I atrakcje geofestiwalu w ogrodzie, no, wypełnią go po brzegi w tą niedzielę. Od godziny 12 do 18 most atrakcji, geofestiwalowa scena. Tam będzie się bardzo wiele działo od początku. Będzie dużo akrobatyki, tańca. Zapewnią go zespół Aerial Perle z pokazem akrobacji powietrznej. Następnie pałeczkę przejmie Kielecki Teatr Tańca. Będzie oczywiście ten tradycyjny, barwny korowód kolorowy postaci bajkowych. I w tym roku fragment spektaklu Królowa Śniegu. Później będzie na scenie spotkanie z Mają Popielarską, znaną prezenterką telewizyjną, pasjonatką ogrodów, także bardzo ciekawa rozmowa o naturze, o inspiracjach ogrodowych.
0: To dopiero pod koniec maja, ale już warto przyszykować trochę czasu. Zapraszam na ciąg dalszy naszego dzisiejszego magazynu.
4: To jest tydzień.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
7: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
0: O reklamie.

Siemanko, wjeżdżamy w weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście, pogoda taka se, ale my już się postaramy, żeby zaświeciło dla was słońce. I Run Haven na początek. Opoka, siema.

Gibbs, Dope House for Money i Win w Meloradiu Polska. Dzisiaj pogodą podzielona. Dajcie znać, jak u was wygląda sytuacja teraz, czy słońce, bo na północy i zachodzie ponoć tak, a na południu i wschodzie ponoć nie. Jeśli mokro, to mam nadzieję, że dzisiaj my będziemy waszym słońcem, które będzie was rozpromieniało i osuszało. A jeżeli u was za ciepło, to damy wam może dźwięk też naszymi numerami. Dajcie znać, jak u was wygląda to weekendowe Melo. Tiesto, Kashmir, Secrets już teraz. Przypomnę tylko, że Tiesto oczywiście to jedna z naszych gwiazd, znaczy dobrego Melo. Sprawdźcie line-upy na player meloradio.pl.

Dobry numer, co? Jak ktoś nie lubił Justina Biebera, to pewnie zakochał się w tym numerze. Dzięki być może też Nicki Minaj, która śpiewała przed momentem Beauty and the Beat w Melo Radio. Kto jest kto w tej piosence? Dajcie znać. WhatsApp do waszej dyspozycji. A za kilka minut Loreen z numerem Euphoria.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

Łukasz Sobel, Francis Dims w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo w sobotnie przedpołudnie jeszcze. Dajcie znać, gdzie jesteście dzisiaj, bo po nocy muzeów to może być tak, że jeszcze w łóżku się wylegujecie. No i koniecznie opowiedzcie, co widzieliście wczoraj, jeśli w nocy muzeów uczestniczyliście. Bo przecież nie od dziś wiadomo, że noc muzeów to nie tylko muzeów dotyczy. Różne inne ciekawe miejsca zobaczyć można. Old Jim Artie, Aleksandra Stan teraz numerem I'm My Head w Melo.

0: Florence Welch śpiewa w numerze Sweet Nothing. Gdyby ktoś pytał, a to numer Calvina Harrisa, który, panie i panowie, po raz pierwszy w tym roku pojawi się w Boom na Tomorrowland. Tak, historia zadzieje się na naszych oczach. Występował na Tomorrowland World, to jest dawna historia, w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku. W tym roku po raz pierwszy w Boom. Czekaliśmy na to bardzo długo i bardzo się cieszymy, że Calvin dołącza do tego line-upu. Nie mogę się już doczekać, szczerze mówiąc. Tak jak w kolejnej godzinie.
1: A już o 11 zagramy.
0: Bo w kolejnej godzinie Rumors i Thomas Gray na początek.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara?
3: No.
4: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
0: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt.

0: po reklamie.
1: Dzień dobry, cześć i czołem, siemanko. Thomas Gray, Rumors, to jest pierwszy numer ode mnie. Dla was Thomas Gray to też gwiazda Tomorrowland w tym roku. Jedziemy.

John Summit na Tomorrowlanda wczoraj w Wiedniu. To się dopiero działo. Nie wiem, czy oglądaliście, czy nie, więc trochę streszczę 70. jubileuszową edycję Eurowizji, konkursu, którego chyba niewielu rozumie, a wszyscy kochają. Tak zwykło się o nim mawiać, bo jest nie do przewidzenia to, co będzie się tam działo, tym bardziej po głosowaniu widzów z całego świata. No ale wczoraj osoba, która wygrała, czyli Dara z Bułgarii, no wygrała i wśród jurorów, i wśród widzów. A ja chciałem z tego miejsca, zanim usłyszycie jej piosenkę Bangaranga, pogratulować naszej ukochanej Alicji, która zaśpiewała wspaniale, miała przepiękną piosenkę, to był genialny występ, który również został doceniony, na 12. miejscu się uplasowaliśmy. Jak dla mnie to była najlepsza propozycja polska od wielu, wielu lat, ale to moja opinia. Dara, przed wami.

Modelki, lubię je jak lato. Parafrazując tytuł ich piosenki. Fajnie, że jesteście u nas, dziewczyny, pozdrawiamy. A za chwilę One Kiss i Calvin Harris. W Melo Radio śpiewać będzie Dua Lipa. Taki gorący numer przygotowaliśmy dla was po 11:00 w weekendowym Melo.

autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam. Autopromocja. Reklama.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Po reklamie.

Marlon Hofstadt, One Night of Love. Uwielbiam takie wiadomości jak ta, którą dostaliśmy od Patrycji. Świat jest piękny, jestem padnięta, bo wczoraj najpierw wieczór muzeów, a później noc klubów we Wrocławiu, ale dzisiaj wiem i czuję, że żyję. Również dzięki temu, że boli mnie głowa. Pozdrawiamy serdecznie, kochana. Bądź razem z nami i dojdź jakoś dzisiaj do siebie, bo to dopiero początek niedzieli. Weekend trwa w najlepsze, a u nas najlepsze numery na weekend. Gordo i Renée Zonneveld z numerem Loco Loco. Teraz zróbcie głośniej.

0: R.I.O. Shine On w Melo Radio tuż przed południem. No to lecimy za chwilkę dalej, ale zanim wspomnimy co punktualnie o 12 na naszej antenie, to tylko przypomnę, że szybki hajsik na was czeka na meloradio.pl. Szybka kasa oczywiście to nasza zabawa, do której wracamy już jutro. Dzisiaj się zgłaszacie.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, They Are All Be.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
8: Hello, siemanko, tu weekendowe Melo, Piotrek Opoka, fajnie, że jesteście po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie, więc jak możecie, to dajcie cynk na WhatsAppa albo na nasz kanał nadawczy, kliknijcie serducho, że jesteście. Good Boys, Deja Albitost, pierwszy numer ode mnie, za chwilę tu Colors.

Lost Vintage Culture w Meloradiu. Gdybyście w wakacje gdzieś mieli zagubić, to dobrze mieć przyjaciół blisko, prawda? Warto pobrać więc naszą apkę na smartfony, żebyśmy mogli dostarczyć wam muzykę wszędzie tam, gdzie będziecie. Nawet jeśli świadomie postanowicie się zgubić, odciąć trochę od świata. Ale dobrze, jak taka muzyka jest z boku. Muzyka na przykład Afrojacka, czy Martina Garrixa, czy Davida Guetty, bo to właśnie oni razem odpowiadają za ten numer Our Time. Kolejna propozycja w weekendowym Melo.

James Hype, Sam Harper, The Waterfalls. James Hype oczywiście w tym roku jednym z headlinerów na Sunrise Festival. Cieszymy się, że będziemy mogli go tam znów usłyszeć i nie możemy się już doczekać podróży nad Bałtyk do Kołobrzegu. Będziecie tam? Dajcie znać.

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wundary!
3: Kto?
4: Wundary! Wundary!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.

Don't Hurt Me, Yves V i Conor Maynard w Melo Radio, a ja zaglądam do naszego WhatsAppa i widzę rozżaloną Magdę, która napisała: zgłosiłam swój termin urlopu szefowi. Niestety powiedział, że w tym terminie na urlop nie pójdę, bo już koleżanka zgłosiła go wcześniej, a ja wcześniej to sobie zarezerwowałam Ola w Egipcie. No i co teraz? Pyta biedna. Więc jak macie jakieś porady, złote strzały, to proszę bardzo, wysyłajcie do nas na WhatsAppa. Czekamy głosówki albo wiadomości. Przekażemy biednej słuchaczce. Może pomożemy. Eben, teraz dla was. Runaway. Znacie już ten numer?

0: Lovers in a Past Life, Calvin Harris, Rock and Ball Man w Meloradiu. Calvin Harris w tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Nie możemy się doczekać jego seta oczywiście. A tak przy okazji, jak ktoś ma dziś urodziny, to najlepsze życzenia dla was. To jest dobry moment, żeby sięgnąć po szybką kasę. Może się przydać.
1: A już o 13 zagramy.
0: Szczegóły na meloradio.pl. A za chwilę Candy Night.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania,
1: po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: O reklamie.
8: Sobota czy niedziela? Niedziela dzisiaj, dobra, niedziela, ustalone. Mamy na zegarkach 13, jak ktoś musi zsynchronizować zegarek, to właśnie teraz. Jesteśmy bardzo punktualni. Bo z dobrą imprezą nie ma co czekać. Candy Night, Jazzy Spritz na początek opoka, cześć.

Oscar Metcalf, Sweet Nothings. Słodko i słonecznie to pozdrawia was Kasia z Kuligów. Jak niedziela to praca pełną parą, właśnie malujemy deski okapowe. Pozdrawiamy, miłej niedzieli wam życzymy. Najważniejsze, że słońce nad wami, bo nie wszędzie dzisiaj tak niestety jest. A w sprawie porad dotyczących urlopu, droga Patrycjo, dostałaś kilka od słuchaczy i słuchaczek. I od słuchaczki taka oto rada leci do ciebie. Na jej miejscu wzięłabym sobie 2 dni na żądanie, 2 dni opieki, jeśli jest taka możliwość, i 2 dni na siłę wyższą. 6 dni robi się jak nic, plus weekend, możesz lecieć.

Udało nam się z nimi spotkać w zeszłym roku na Tomorrowland. Zobaczymy, jak będzie podczas tegorocznej edycji, bo też zagrają Meduza. Don't Wanna Go Home w Melo Radio za chwilę. Mons Elmerlow z numerem Heroes. To takie wspomnienie Eurowizji. A jak podoba wam się wczorajszy zwycięzca?

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
3: No jest lipa.
4: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
2: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
2: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: O reklamie.

I że bardziej pocieszający, czy bardziej przerażający jest ten numer? Anioły i demony, jak w filmie trochę się zrobiło. Dajcie znać, WhatsApp do waszej dyspozycji, a przy okazji to ja sobie tam spoglądam i pozdrawiam Marka, który dzisiaj, mimo że niedziela, w robocie. Chociaż taka robota, chłopie, nogi na biurko wyłożone. Nie wiem, gdzie pracujesz, czego pilnujesz, ale pozdrawiamy serdecznie. Bądź razem z nami. Fajnie, że możemy ci umilić trochę ten czas. Apkę polecamy na wasze smartfony. Wakacje przed wami. No chyba nie chcecie polecieć na nie bez nas, co?

0: Beautiful People, David Guetta, Sia w Melo Radio tuż przed godziną 14. To cały czas weekendowe Melo, w którym lecimy sobie w stronę słońca. Podobno dzisiaj tego słońca więcej na północy i północnym zachodzie. To ja tak przy okazji jeszcze chłopaków pozdrawiam, którzy jadą do Hanoweru, jeśli dobrze wyczytałem.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo w drodze też będziemy z wami o 14. Naiwna ja.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: reklamie.
1: Hej, ho, już 14 wjechała na zegarki, my wjeżdżamy do was z weekendowym Melo. Tak, tak, weekend trwa w najlepsze z nami, to w ogóle można balować. Proszę bardzo, 14, świetna godzina, żeby zacząć. Wiktor Jakida, Księga Żywiołów, Naiwna, ja teraz, za chwilę Don Diablo i Emily Sanda, Opoka, cześć.
2: Bo ja

Save My Love, Kygo Khalid i Griffin w Melo Radio, a na meloradio.pl dla tych, którzy żyją Eurowizją. Quiz, czy pamiętasz zwycięzców z ostatnich lat? No, kilka charakterystycznych twarzy zdecydowanie nie da się zapomnieć. A co zresztą, to już sprawdźcie sobie zresztą sami. meloradio.pl, jak już tam wbijecie, to przyłączcie się do szybkiej kasy, bo od jutra znów rozdajemy forsę. Mamy kilka stówek na co tylko chcecie. Na przykład można by sobie na bilet jakiś na wakacje kaskę przeznaczyć i zobaczyć coś ładnego. Albo na jakiś fajny koncert pójść. meloradio.pl, tam wbijacie i zostawiacie swoje propozycje.

0: Tylko z zimnym łokciem przyjaźdźka taką furą. Win, Gips i Dope House w Melo Radio. A już za kilka chwil rewelacyjna i niepowtarzalna Ariana Grande. Znacie ten głos na pewno. Z odpowiada za produkcję numeru Break Free. Mamy go i zaraz gramy.
1: Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kaufland jest fresh.
6: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: O reklamie.

Aleksandra Berg, Florida Bad Boys w Melo Radio. To też nasza gwiazda. Chociaż teraz chciałem wspomnieć o dwóch wspaniałych wydarzeniach, na których będziemy razem z wami. Tomorrowland w Belgii, a chwilę po nim, dosłownie weekend po Tomorrowland, Sunrise Festival w Kołobrzegu w Polsce. Część gwiazd oczywiście i na jednym i na drugim wydarzeniu się pojawi. Z wielką radością będziemy oczywiście słuchać, obserwować, jak różnią się ich sety w tych dwóch różnych miejscach, na tych dwóch różnych festiwalach. Mamy nadzieję, że będziecie tam z nami. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle być na Tomorrowland, na Sunrise Festival. Czekam na WhatsAppie. Milky i David Guetta teraz, Just the Way You Are. To jest nasze weekendowe. Tyry, ty.

0: gdybyś miał być jednym dzikim zwierzęciem, to byłbyś?
1: Lwem.
0: O, prawdziwy król puszczy. A może i król Meloradia? Dobra, zwał jak zwał, Konrad już za chwilę przejmuje stery właśnie u nas. Ja je oddaję razem z Martinem Garrixem. No, z takim gościem schodzić ze sceny, to powiem ci, że można czuć się niepokonanym. Jak za oknami?
1: No dzisiaj chłodnawo, ja tęsknię za słońcem, ale chociaż muzycznie no je trochę tak przyniesiemy.
0: To my was grzejemy dalej w takim razie tam, gdzie trzeba. Pozdrawiamy serdecznie i dzięki za wspólny weekend. Do poka, strzała.
2: A już o 15 zagramy
1: Loco Loco.

0: Select.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
3: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O reklamie.
3: To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, a za chwilę też m.in. doda w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Straszyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 15. Psy będą pomagały pacjentom w szpitalach. No, niewykluczone, że już niedługo się to wydarzy, bo słuchajcie, posłowie pracują nad przepisami, które by pozwalały psiakom właśnie w szpitalach i w hospicjach przebywać. Co z tego wszystkiego wyjdzie, no to się pewnie dowiemy niedługo, ale na pewno by było przyjemniej. No i psy jakby się zbliżyły do właścicieli. W końcu czasem jedzenie w niektórych szpitalach wcale się od psiej karmy mocno nie różni. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it.

John Summit i Jet Chainsmokers, Mellow i All The Time, 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Macie już plany na ten długi weekend, który będzie na początku czerwca? No, na wszystko potrzeba kasy, a ja za chwilę będę miał dla was patent, jak taką kasę zgarnąć. Za moment też Duke Dumont w Mellow, także nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

To I Like na antenie Melo Radia. A to mój ulubiony dźwięk na antenie Melo, który już jutro ktoś z was usłyszy, bo będzie oznaczało to, że jesteście bogatsi o 200. 200 na przykład na nowe siodełko do roweru, albo na kask, albo na skok na bungee, albo na przykład na jakąś fajną lekcję tańca we dwoje z drugą połówką. Napiszcie na meloradio.pl, na co potrzebujecie szybkiej kasy, a my zajmiemy się jutro resztą. Już jutro ta kasa w waszych rękach, a to Zerb i Riteora w Melo.

0: Melo Radio przed 16 w remiksie od Tiesto, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale z kim nie gadam, to jakoś strasznie wszyscy przez ten tydzień zostali dojechani. Dzisiaj wszyscy spali też nie wiadomo ile. No, po oglądaniu Eurowizji do pierwszej to się wcale nie dziwię, ale ja mam na to wszystko rozwiązanie.
1: A już o 16 zagramy
0: Forever and a Day. No, ten numer na pewno was rozbudzi, jeżeli ktoś tam jeszcze niedobudzony. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

To już 16 na zegarkach, a my w Mel Radio jak zawsze podkręcamy tempo. Forever and a Day na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Rudimental. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo, to już kwadrans po 16. A w Polsce okazuje się, że jest za dużo ziemniaków. No i nie mówię bynajmniej o waszych eks, o tych prawdziwych ziemniakach do jedzenia. No dlatego też czytam, że rusza nowa kampania ministerstwa, która ma zachęcić nas do kupowania i do jedzenia ziemniorów, żeby pomóc rolnikom. No, co można zrobić z ziemniaków? No na przykład chipsy albo frytki. Więc chyba nikogo długo nie trzeba będzie namawiać.

0: Vintage Culture i Gaps i Lost w Melo 27 minut po 16. Podkręcamy tempo. A w kalendarzu dzisiaj dzień pieczenia, a wam co się ostatnio upiekło? Od czego wam się ostatnio udało wymigać? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Co wam się ostatnio upiekło? Czekam na wasze głosówki i wiadomości.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
5: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
4: Get ready with me.
5: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
4: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
5: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
14: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
13: O, pyszna zapiekanka.
14: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
13: To rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
15: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
16: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
17: Chipsy Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
25: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
26: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

I jakoś ten numer mi się zawsze z latem kojarzy. Może to dzięki Arminowi, który w tym roku na Tomorrowland. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 17. Pytałem, co wam się ostatnio upiekło. No i Karolina napisała na WhatsAppie, że ostatnio udało jej się wmówić jej facetowi, że rysa na aucie była już wcześniej. To nie tak, że ona ją zrobiła podczas parkowania. Michał z kolei ostatnio wymigał się w pracy od deadline'u, mówiąc, że mail nie dotarł, no więc czas sobie trochę wydłużył. No to co? Jutro urlop na żądanie i może temat całkiem spadnie.

0: No palce same chodzą na kierownicy, choć podejrzewam, że u niektórych być może nawet bioderka. Mam nadzieję, że u pasażerów, a nie u tych, którzy teraz jadą. Gwarantuję wam, że po 17 też nie zabraknie numerów, przy których będzie można się poruszać.
1: A już o 17 zagramy
0: New Religion. Kto nie w furce, to będzie mógł nawet poskakać. Bibi Rexha i Faithless punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
6: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mleko Vita 6 litrów opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
13: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
14: Meloradio.
13: Ale proszę uzasadnić.
14: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
13: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
14: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
13: Iga Dudziuk
14: i Mikołaj Kujawiński.

I już za chwilę w Melo podejmij wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 321-321-777 321-321-777 BB Rexa na początek 17. Konrad Straczyk, witajcie.

0: Wyzwanie.
1: Teraz będzie gorąco na antenie Meloradia, bo Podaj mi wyzwanie to jest ten moment, kiedy zawsze sporo się dzieje, a sporo się będzie działo z Nikolą. Siemanko.
2: Hejka.
1: Nikola, ja mówiłem, że gorąco u ciebie, w sumie też gorąco słyszałem, bo wy już wakacje planujecie ze znajomymi.
2: Tak.
1: A gdzie planujecie wyjechać?
2: Do Chorwacji.
1: Do Chorwacji. No, czyli jednym słowem będzie bardzo, bardzo ciepło, będzie bardzo dobra zabawa. No to co, my też się trochę pobawimy. Co ty na to, żebyś podjęła wyzwanie w Melo?
2: Jestem gotowa.
1: Jesteś gotowa, bardzo lubię takie odpowiedzi. Nikola, ja dzisiaj mam dla ciebie coś prostego, no bo co ja cię będę przy niedzieli męczył, ale trochę związane z wyjazdami, bo kasa na wyjazdy się zawsze przydaje. Nikola, wyobraź sobie, że właśnie wygrałaś 5 milionów złotych, no i chciałbym taki usłyszeć okrzyk radości z tego powodu. Nikola, no ja wierzę, że taki byłby okrzyk radości. Jak gdybym zgarnął 5 baniek, też bym tak krzyczał. Ale słuchaj, jest takie powiedzenie: fake it till you make it. Także mam nadzieję, że jak ten okrzyk teraz u ciebie był, to że takie 5 baniek też się u ciebie pojawi wkrótce na koncie. Ode mnie tymczasem i od Meloradia wysyłamy do ciebie skiety. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie.
2: Okej, pozdrawiam moich rodziców i moją siostrę Julię.
1: I gorąco wszystkich oczywiście pozdrawiamy. No i gramy. Justin Bieber, Nicki Minaj, ten numer ostatnio znów bardzo, bardzo świeży i bardzo przyjemny.
0: Podejmij wyzwanie.

ale w tym numerze jest moc. Don't Wanna Go Home w Melo, 28 minut po 17. A za chwilę powiem wam o magicznych mocach głosu mamy. Zagra nam też Lambery, to już za chwilę. Bądźcie blisko radia.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Lucas i Steve i Perfect w Melo na 17 minut przed 18. Spokojny głos mamy pomaga obniżyć poziom stresu. Wiedzieliście o tym? No, okazuje się, że nawet nie musi to być rozmowa na żywo, a wystarczy taka na przykład przez telefon, żebyśmy się poczuli porównywalnie jak podczas przytulania. No, ciekawe, czy się to też w sytuacji, kiedy na przykład mama spokojnym głosem zapyta, ile razy ma jeszcze powtarzać o posprzątaniu pokoju, albo na przykład kiedy mówi, poczekaj, aż ojciec z roboty wróci. A to już świeżynka w naszej playlistie. Martin Garrix, Trinan i Repeat It. Ale to jest dobry kawałek. Dajcie głośniej.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. Jason Derulo, no on zdecydowanie zna się na rozkręcaniu Melo. No i oczywiście po 18 też nie zabraknie najlepszych kawałków, które w tę pogodę nas trochę rozgrzeją.
1: A już o 18 zagramy
0: Opalite. Taylor Swift i Ali Oaks punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, po tyle kręćcie głośniki na fulla, bo będzie się działo. Spać nie idziemy jeszcze.

Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Pogoda taka, że nic, tylko planować wakacje i myśleć o słońcu, może jakieś koncerty na przykład? Taylor Swift i Ellie Oaks. O, myślę, że to by było dobre połączenie. Dobre na pewno na otwarcie 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie!

Tomasz Gray na antenie Melo, 14 minut po 18 na zegarkach. W Hiszpanii to, słuchajcie, mają babcie. Te ostatnio wpadły na nietypowy pomysł, jak trochę ułatwić życie mieszkańcom. No i w jednej z miejscowości, słuchajcie, wydziergały ogromne kolorowe zadaszenia, takie nad uliczkami, no dzięki czemu mimo wysokich temperatur jest trochę chłodniej. No plan idealny. Jakby je tak na przykład w Polsce zatrudnić, no to może i z remontami dróg by poszło szybciej, a i od razu asfalt byłby dużo miększy.

Ale smakowite połączenie. Afrojack CIA, David Guetta i Awake Tonight w Melo. 26 minut po 18. Podkręcamy tempo i korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli przed początkiem tygodnia. U nas za chwilę Olivia Adams się pojawi.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy?
3: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
2: Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

to Melo Radio, to Doriu i to jeszcze 18 minut do 19. Hardwell podkręca z nami tempo, on też już latem zagra w Polsce i to nie byle gdzie, bo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. My w Mela już mamy plany na wakacje, będziemy tam od 31 lipca do 2 sierpnia. Będą też nasi koledzy i koleżanki, na przykład Wally Lopez, Sigala, Scooter, czy chociażby Morten. Będzie też Reinier Zonneveld i ten kawałek, w którym się zakochałem, mam nadzieję, że też będzie, czyli Loco Loco, on już teraz, podkręcamy tempo.

0: Bryska i Obca jeszcze przed 19:00. W Melo tak podkręcamy tempo. No ona zdecydowanie zna się na tworzeniu znakomitych numerów, ale zresztą nie tylko ona, co z przyjemnością po 19:00 wam udowodnię.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Niezależnie, czy teraz jesteście w furce, bo gdzieś wracacie na przykład z weekendu, czy może siedzicie w niedzielę w robocie, albo po prostu w chacie dla każdego zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Skorzystaj i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
8: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: Ale to będzie dobra godzina. Eileen i Ellie Goulding na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też polski akcent, bo Sibul się pojawi. Będzie też m.in. Sony Fodera, a ja nazywam się Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Melo Radio.

I Run Well Radio na kwadrans po 19. Niektórzy z was, z tego co mi piszecie na WhatsAppie Melo, już szykują wakacje. No, do wakacji jeszcze chwila, ale w czerwcu na przykład się szykuje nam taki długi weekend, no może jakiś city break na przykład. Co byście powiedzieli na 200 w waszym portfelu? No to już jutro szansa na zgarnięcie takiej szybkiej kasy w Melo Radio. 200 do zgarnięcia. Już teraz zgłaszajcie się na meloradio.pl, ale to może być oczywiście na coś zupełnie innego, na jakieś dobre jedzenie. Wchodźcie i piszcie, na co potrzebujecie siana, a my pomożemy!

0: szyby w waszych furkach jeszcze całe, bo ten numer zdecydowanie miał moc. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin w Melodii. 27 minut po 19. Za chwilę u nas Fire, więc też będzie bardzo gorąco. Alan Walker, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Płacisz Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo EOBUWIE, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Melo.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć świeżynek w naszej playce. Kiedy zajrzałem w komentarze pod tym numerem, to na przykład natrafiłem na taki, że oficjalnie otwieramy lato. Trudno się z tym nie zgodzić, słuchając tego numeru, ale też taki, że to idealne połączenie i taki balans między chillem i energią. To też zresztą usłyszycie. Ale w jakim numerze? W numerze Be The One. To dzieło, które stworzyli razem Adam Port, Kaina Music i SG Lewis. I ten kawałek przed nami już teraz to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: A wydajcie głośniej.

Jeszcze takie mewy w tle. Carla Fernandez i co jeśli jeszcze przed 20 na antenie Meloradia. Wy zostańcie z nami, bo u nas oczywiście cały czas podkręcamy tempo. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia. Hej!

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień bez śmiercenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiercenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiercenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato, to tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto, to tu.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

śledzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: taksówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też.

mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: wszyscy patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: W Mieście Młodości często rozmawiamy o książkach, ale dzisiaj będzie zupełnie wyjątkowo i nietypowo, bowiem sama książka jest wyjątkowa. Wombat Maksymilian i Rodzina w tarapatach. W studiu jest ze mną twórca tej książki, Marcin Kozioł. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
1: Książka nietypowa, bo interaktywna. Ale co się pod tym pojęciem interaktywności kryje, no to właśnie teraz zapytam, bo nie chciałbym sam zdradzać szczegółów. Co to znaczy, że książka jest interaktywna?
2: To oznacza tyle, że mamy książkę tradycyjną, która wychodzi poza ramy tego, co przez książkę rozumiemy. Oprócz tekstu, oprócz zdjęć i ilustracji, dodajmy, że to jest książka dla dzieci i jest to przewodnik podróżniczy, tym razem po Chinach. Książka ma też elementy, które sprawiają, że dziecko lub też starszy czytelnik, który dziecku towarzyszy, może przenieść się w miejsce akcji. Może dotrzeć do nagrań, czy to wideo, czy też map, które pozwolą dziecku odkryć, jak te miejsca, w których rozgrywa się akcja, naprawdę wyglądają i dowiedzieć się więcej o kulturze, zwyczajach ludzi i zwierząt, które mieszkają w miejscach, do których docierają bohaterowie serii Wombat Maksymilian.
1: Czyli to jest trochę tak, że przenosimy się podwójnie w taki świat nierealny, bo po pierwsze książka, sam tekst zawsze nas przenosi w taki inny świat, prawda? A po drugie ta nowa rzeczywistość, prawda? Wirtualna trochę rzeczywistość za pomocą aplikacji. No właśnie, powiedziałem aplikacji. Powiedzmy, jak to wygląda w praktyce? No bo okej, powiedzieliśmy, że możemy zobaczyć zdjęcia, wideo i tak dalej, ale w praktyce o co w tym chodzi?
2: W praktyce pobieramy bezpłatną aplikację, a w książce mamy ukryte łapki wombata, czyli głównego bohatera. Tam, gdzie na stronie znajdziemy łapkę, możemy taką stronę zeskanować, a nasz smartfon rozpozna taką stronę i pozwoli nam właśnie na przykład odbyć wirtualny spacer po jakimś miejscu, które odwiedza nasz główny bohater, czy też zobaczyć mapę lub też film. Cała operacja jest bardzo prosta. Co więcej, nie potrzeba smartfona. Dlaczego? Dlatego, że można równie dobrze wejść na stronę internetową wombatmaksymilian.pl, przepisać kod, który znajduje się na łapce i wtedy żadna aplikacja nam jest niepotrzebna, wystarczy przepisać kilka liter i otrzymamy ten sam efekt na zwyczajnym komputerze.
1: Zaraz jeszcze wrócimy, bo to jest cała seria książek i przygód Wombata Maksymiliana, ale ja bym chciał się jeszcze zatrzymać właśnie przy tej interaktywności książek. Z czego budzi się potrzeba tworzenia takiej książki?
2: Powodów jest kilka. Po pierwsze, pan powiedział, że nierealny świat. Ja mówię, że troszkę inaczej. Znaczy, rzeczywiście przygody głównego bohatera, Wombata Maksymiliana, który podróżuje po świecie i odkrywa różne niezwykłe miejsca. No w tym przypadku są to Chiny, a w poprzednich książkach był to odpowiednio Nepal i Butan. One są osadzone. One oczywiście są wymyślone przeze mnie, ale osadzone są w świecie jak najbardziej prawdziwym i wszystko, czego dowiemy się o zwyczajach, kulturze, prawdziwych historycznych postaciach. W każdym z tych przypadków czytelnik doświadcza czegoś, co istnieje naprawdę i co ma pokrycie w wiedzy naukowej. Dlatego też taka aplikacja pozwala połączyć świat fikcyjny, fikcję literacką, z światem jak najbardziej prawdziwym i jeszcze dodatkowo z edukacją, bo przy okazji, przede wszystkim to jest zabawa, odbywanie niezwykłych podróży i przeżywanie przygód z głównymi bohaterami tych powieści podróżniczych, ale właśnie dzięki temu, że mamy taką zabawkę jak ta aplikacja na smartfonie, czy też strona internetowa, która pozwala te dodatkowe rzeczy zobaczyć, dziecko czuje się zachęcone do tego, żeby dowiedzieć się więcej, żeby zobaczyć więcej, żeby wyjść poza ramy tej historii troszkę bajkowej, jak najbardziej przygodowej, która też sprawdza się w przypadku starszych odbiorców, ale poza fikcję i odkryć, że ten świat naprawdę istnieje. A kiedy mówimy o na przykład grzmiącym smoku władcy Butanu, to nagle dziecko zobaczy, w którymś momencie odkryje, że rzeczywiście istnieje na mapie królestwo grzmiącego smoka i rzeczywiście gdzieś tam jest władca nazywany smokiem. I to na dodatek grzmiącym. No i właśnie ta interaktywność, te dodatkowe, nowoczesne rozwiązania sprawiają, że dziecko dociera i potwierdza swoje przypuszczenia wyniesione z książki, że rzeczywiście takie miejsca istnieją, gdzieś na świecie są ludzie, którzy żyją tak, jak doświadczyli tego bohaterowie. W taki sposób na także uczenie dzieci o tym, jak świat jest zróżnicowany i że to, co widzimy za oknem, to nie jest koniec świata, to jest dopiero jego początek.
1: Oczywiście. Zastanawiam się nad tym, czy takie sięgnięcie podczas czytania książki, czy takie sięgnięcie do tych nowych rozwiązań, w sensie nowych technologii, jakiejś aplikacji czy strony internetowej, nie odciągnie takiego młodego człowieka wtedy od książki i czy on nie pozostanie w tym świecie nowych technologii. W sensie, czy książka może konkurować ze smartfonem i odwrotnie, smartfon z książką.
2: Ja mam bardzo ciekawe doświadczenie związane właśnie z odbiorem książek z tej serii, które tak są pomyślane, tak są skonstruowane, że przenika się tekst, ilustracje, fotografie z podróży, które odbywam po świecie z tymi elementami interaktywnymi. I doświadczenia od czytelników, informacje od czytelników są takie, że często jest to czytanie rodzinne, to znaczy na przykład mama czyta dziecku albo z dzieckiem na przemian. Dziecko ma gdzieś przygotowany telefon i w pewnym momencie no, wyczekuje tego momentu, żeby użyć aparatu.
1: Czyli jednak przytrzymuje go przy tej książce.
2: Przytrzymuje go. Mhm. Czasami jest tak, że trójka dzieci czyta razem książkę, na zmianę znowu, zmieniają się funkcjami i tak jedno z nich tam gdzieś jest przyczajone i jest tym, który sprawdza i weryfikuje fakty. Nawet czasami sięgają po inne źródła, nie podane w książce, po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, jak tutaj Wombat Maksymilian dokonał jakiegoś odkrycia i czy rzeczywiście takie miejsce istnieje. Też mam takie doświadczenie, że jest grupa młodych czytelników, a właściwie właśnie, czytelników. Pytanie, czy są na co dzień czytelnikami? Są dzieci, które z rzadka sięgają po książkę, jeżeli nie jest lekturą. A tutaj się okazuje, że nagle, kiedy słyszą o takich funkcjach, takich możliwościach, takich dodatkach, ośmielają się do tego, żeby sięgnąć po książkę. Bo jest to coś, co jest tak związany z ich tych podstawowym doświadczeniem. Na co dzień korzystają ze smartfona czy też komputera i nagle okazuje się, że jest coś, co może sprawić, że i sięgną po książkę. No i ta grupa jest dla mnie najcenniejsza, bo to są nowi czytelnicy. Mm-hmm. To są takie dzieci, które dopiero odkrywają świat książki, która nie jest lekturą, czyli nie jest, jest czymś, co muszą przeczytać i sięgają po nią z radością. A jak sięgną po jedną i przeczytają, to jest sporo tekstu. To nie jest taka książka, że tam są dwa zdania.
1: Tak, tu jest sporo tekstu.
2: To jest duża szansa, że sięgną po drugą część, po trzecią, a sięgną też po inne książki. I to jest prawdziwe zwycięstwo.
1: Czyli wbrew pozorom, bo muszę przyznać, że jak tylko usłyszałem o tym, że interaktywna książka, która też przy okazji pozwala łączyć się właśnie z tymi nowymi technologiami, to pojawiła się we mnie taka obawa. Czy to przypadkiem właśnie nie odciąga młodych ludzi od czytania? No tutaj podaje pan dowody na to, że faktycznie jest zupełnie na odwrót, ale to jest chyba też taki oczywiście znak naszych czasów, prawda, że już nie tylko jeden bodziec nam wystarcza. Potrzebujemy kilku doświadczeń, żeby poczuć w pełni na przykład jakąś przygodę po Chinach, prawda?
2: To też przypuszczam, że nie sprawdzi się w przypadku każdej książki. To nie jest taki uniwersalny sposób na to, żeby pozyskać czytelników, ale w przypadku książek podróżniczych rzeczywiście myślę, że jest to metoda bardzo skuteczna i jak najbardziej uprawniona, bo możemy odesłać młodego czytelnika do takich miejsc, takich źródeł, czy też map, które warto, żeby odkrył, żeby wiedział, jak z nich korzystać i że na przykład można odbywać wirtualne spacery po miejscach, o których przeczyta nawet w książkach, które nie podają takich odnośników, takich źródeł, nie dają takich możliwości. To też jest wyzwalanie w młodych osobach takiego poczucia, że telefon to nie tylko zabawa, ale także źródło cenne, źródło informacji, coś z czego można skorzystać także dla zupełnie innych celów niż tylko czysta rozrywka.
1: Zastanawiam się też nad tym, że chyba na polskim rynku wydawniczym bardzo mało jest przewodników po świecie, tak to nazwijmy, dla małych czytelników i dla małych podróżników, prawda? Zazwyczaj są to takie poważne przewodniki, gdzie mamy sucho opisaną historię albo jakiś, nie wiem, opis miejsca i załączoną do tego mapkę, co dla takiego małego czytelnika jest po prostu nudne.
2: A w mojej książki to są przede wszystkim książki przygodowe. Książki, które opowiadają o pewnej misji, którą wyruszył nasz wombat i o kolejnych przygodach i ich odsłonach w różnych miejscach na świecie. Każda książka stanowi zamkniętą całość, więc można czytać w dowolnej kolejności. Można zacząć od wombata Maksymiliana i rodziny w Tarapatach, czyli chińskiej przygody naszego głównego bohatera. Można sięgnąć po wcześniejsze, na przykład po wombat Maksymilian i misja na dachu świata. To jest przygoda w Nepalu. zupełnie odlotowa książka, dlatego że wiele zdjęć i filmów, które dla tej książki zrealizowałem, powstały w powietrzu, gdzie musiałem w Himalajach latać w tandemie na paralotni albo jakimś takim ultra lekkim samolocikiem lecieć w stronę Annapurny, żeby zrobić dobre zdjęcia. No to są takie przygody, które razem... No, ja mogę to zdradzić oczywiście, że tak naprawdę to jest taka moja podróżnicza biografia, tylko że ubrana w przygody wombata Maksymiliana, małego przybysza z Australii, bo wombaty są zwierzątka, które mieszkają na co dzień w Australii. No ale nasz wombat Maksymilian robi wszystko na maksa i zaczął kopać wielki tunel. Wombaty są mistrzami w kopaniu tuneli, a nasz wombat Maksymilian jest mistrzem zupełnie nadzwyczajnym. Przekopał się pod oceanem i wyszedł zupełnie na innym kontynencie, w Azji, w samym sercu Himalajów. Tam się zaczyna jego przygoda i odkrywanie świata, w Butanie, czyli królestwie grzmiącego smoka. Potem dociera do Nepalu, by w końcu trafić do Chin. I tak razem z wombatem Maksymilianem odkrywamy kolejne niezwykłe miejsca, wspaniałe kultury, które są naprawdę bardzo odmienne od tego, co dziecko może znać z tego codziennego doświadczenia. To wciąga. Ja muszę powiedzieć, że ja mam sporo spotkań w szkołach i w bibliotekach z młodymi czytelnikami. Widzę, że ta forma, tak jak właśnie bogata w zdjęcia, a nie tylko w ilustracje, uzbogacona jeszcze o multimedia, to coś, co naprawdę się sprawdza. I nie tylko fakty. Fakty powinny być czymś, co jest dodatkiem, taką wisienką. Przygoda, zadania, różne zwroty akcji, szalone wydarzenia, to wszystko osadzone w rzeczywistym świecie, w rzeczywistym otoczeniu, no to jest jakiś sposób na to, żeby wciągnąć czytelnika, a potem zaoferować mu jeszcze troszkę wiedzy.
1: Niesamowicie istotne jest też to, o czym pan powiedział, że taka książka to również okazja do tego, żeby uczyć się o tym, że świat wygląda też inaczej niż to, co widzimy za oknem, prawda? Czyli uczenie się o tej różnorodności, zarówno jeżeli chodzi o krajobrazy, ale także o ludzi. Tutaj pan przybliża życie innych ludzi. Jak młodzież na to reaguje, odbiorcy tej książki?
2: Czasami są bardzo zdziwieni. W ogóle mają takie poczucie, że Azja jest dosyć jednolita i wszyscy są Chińczykami. Kiedy pokazuję im fotografię mężczyzn ubranych w narodowe stroje butańskie, to w Butanie chodzi się nadal jeszcze w narodowych strojach na co dzień, to mówią, że to jacyś Chińczycy, tak? Znaczy, trudno jest im naprawdę odróżnić poszczególne narody i to, jak te kultury też są zróżnicowane. Tutaj po kolei odkrywają różne twarze Azji, a potem być może też innych części świata, bo ja nie wykluczam, że przygody wombata przeniosą się w jakiś inny rejon świata. Na razie eksploruje on Azję, ale to i tak jest potężna, tak zróżnicowana kulturowo dziedzina, obszar świata, że wystarczą trzy książki w stosunkowo nieodległych od siebie krajach, Butan, Nepal i Chiny, a w każdym z nich odnajdujemy tak wiele różnych obliczy i pod względem kultury, i języka, i zwyczajów, i jedzenia. No to dziecko po kolei odkrywa i odkrywa, że ten świat naprawdę jest bardzo, bardzo piękny. Ja nawet nie liczę na to, że książki sprawdzą się jako taki przewodnik, że bierzemy, odkrywamy miejsce i jedziemy, planujemy podróż do Szanghaju, Pekinu, Hongkongu.
1: Ale mogą taką funkcję pełnić.
2: Mogą, oczywiście.
1: Można zabrać ze sobą w podróż.
2: Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim jednak chodzi mi o to, żeby ośmielić dzieci do tego, żeby marzyć. Marzyć o podróżach, marzyć o tym, żeby w ogóle otworzyć się na inność, na świat, który jest właśnie wielobarwny, wielokulturowy. Myślę, że taką funkcję tę książkę powinny spełniać. Sprawić, żeby dziecko zrozumiało, że są miejsca, które wyglądają inaczej, są ludzie, którzy wyglądają inaczej, ale wszystkim chodzi o to samo, o to, żeby być szczęśliwym i żeby jakoś spełniać się, ale w różnych dziedzinach. Dla każdego szczęście może wyglądać inaczej. Na pewno dla Butańczyka szczęście będzie troszeczkę inaczej realizowane niż w Chinach. No właśnie, wombat wyrusza na poszukiwanie szczęścia w Butanie w pierwszej części. A to nie bez powodu, bo Butan uchodzi za jeden z najszczęśliwszych krajów na świecie, gdzie jego władca wymyślił sobie coś takiego, i to się sprawdza, że oprócz produktu narodowego brutto mierzy szczęście narodowe brutto. Jest to zupełnie unikalne. Rzeczywiście chyba Butańczycy
1: są szczęśliwi.
2: Ja przejechałem ten kraj od zachodu do wschodu. Ja muszę powiedzieć, że szczególnie na wschodzie widać to szczęście. No ci ludzie...
1: Czym to się przejawia?
2: Zachód jest bardzo... Jest stolica tam, jest lotnisko, ten świat się już troszkę zmienił, jest dużo więcej samochodów niż na wschodzie. Jak jedziemy na wschód kraju, tam mamy takie obszary, gdzie mamy na przykład uniwersytet w pewnym miejscu i w każdą stronę, do miejsca, gdzie można by było się udać i pobawić się na przykład w weekend, to jest jakieś 6 godzin, także 5 godzin. Te miejsca na wschodzie kraju, one są znacznie mniej, w cudzysłowie, dotknięte, o, tak byłoby dobre słowo, tym światem, który my znamy. I to sprawia, że ci ludzie na wschodzie, oni naprawdę żyją innym rytmem, w inny sposób. Ja mam wrażenie, że oni bywają nawet szczęśliwsi od tych, którzy już dotknęli naszego
1: Z pewnością
2: świata.
1: Zupełnie inaczej odczuwają to szczęście, tak, i postrzegają.
2: Inaczej je definiują i to jest też bardzo, bardzo ważne. Ja myślę, że problemu tej kwestii szczęścia i tego, czym to szczęście dla każdego z nas jest, gdzieś tam dotykamy w tej pierwszej części, ale przede wszystkim dotykamy tego, że warto poznawać świat i Wombat Maksymilian to odkrył. On nie planował tej wielkiej wyprawy. Wyruszył w świat i się okazało, że nie przychodzi mu ciągle ochota na odkrywanie nowych miejsc i ciągle jest głodny tego, żeby poznawać inne zwierzęta, innych ludzi, miejsca, zwyczaje. Ja mam taki apetyt na poznawanie świata, chciałbym zaszczepić także w młodych czytelnikach.
1: Powiedział pan, że to jest taka trochę podróżnicza autobiografia. Czy pan też przypadkowo trafił do Azji, tak jak Maksymilian? Czy to było zaplanowane i coś pana ciągnęło tam już od początku?
2: Coś mnie ciągnęło. Zwiedziłem ponad 50 już różnych krajów. Zwiedziłem z aparatem fotograficznym, bo wybierając się w takie podróże, zwykle wybieram się odpowiednio wyposażony, żeby przywieźć do Polski wspomnienia i materiał, który potem może stać się właśnie kanwą jakiejś książki lub też innej relacji. Planowałem wiele razy wyprawy i myślałem i o Ameryce Południowej. No muszę powiedzieć, że ilekroć zaczynałem coś planować, to coś sprawiało, że i tak kończyłem w Azji. Stąd w Azji byłem naprawdę bardzo wiele razy i ciągle do tego miejsca wracam. To jest jakieś magiczne zupełnie dla mnie miejsce, rejon świata. Chciałbym, żeby

0: Właśnie, no i będzie znowu Azja prawdopodobnie. Od jakiegoś czasu, od 2 lat realizuję nową formę turystyki dla siebie, bo pomyślałem, że zamienię plecak na sakwy, a stopy zamienię w siodło i w ubiegłym roku po raz pierwszy pojechałem na wyprawę konną. Tym razem to był Mały Kaukaz i Gruzja, a w tym roku nie wykluczam, że konno pojadę odkrywać Mongolię. Być może w którymś momencie i Wombat Maximilian pojedzie ze mną na taką wyprawę. Ja nie wykluczam tego, że...
1: To właśnie o to chciałem podpytać, gdzie jeszcze Wombat może pojechać i co może zobaczyć?
0: No, zdecydowanie jest olbrzymie pole do popisu dla Wombata. W tej chwili akcja skończyła się w Makao, gdzie razem z rodzeństwem, bo rodzeństwo w tej trzeciej książce Wombat Maximilian i Godzina w Tarapatach dołączyło do Wombata, wyruszając mu na pomoc. On po prostu wyruszył z domu, nikomu o tym nie mówiąc, więc rodzina się martwiła i dotarli za nim aż do Chin, gdzie toczyła się akcja tej ostatniej książki. No i tutaj czas wracać do domu, tak mu mówili rodzeństwo, ale siostrzyczka Malina jednak w ostatnim zdaniu książki zasugerowała, że może by jednak coś jeszcze zobaczyli. Ja nie mogę zdradzić, jakie to będzie miejsce. Jest co najmniej kilka możliwości. Okay. Jest materiał, który mogę odpowiednio ułożyć. Na pewno na końcu całej historii w którymś momencie wrócą wszyscy szczęśliwie do Australii, a Australia jest miejscem, w którym jeszcze nie byłem. Więc to jest coś, co jest moim marzeniem, by zwieńczeniem serii o Wombacie Maximilianie.
1: I marzenie podróżnicze przy okazji.
0: A tak, absolutnie. To był powrót Wombata do domu i oczywiście z mnóstwem przygód, które skłonią mnie również do odwiedzenia nie jednego miejsca w Australii, ale przejechania być może tego państwa i kontynentu po brzeg. No byłoby cudownie i taki plan w którymś momencie zrealizuję. Myślę, że wcześniej pokręcą się jeszcze troszeczkę bohaterowie po świecie. Jestem bardzo zachęcony i zmotywowany do tego, żeby działać, bo chwalę się w imieniu Wombata. Wombat dostał nagrodę Magellana dla najlepszej książki podróżniczej dla dzieci i to naprawdę dało mi taką dodatkową energię do tego, żeby kontynuować to dzieło. Szczerze mówiąc, planowałem 3 książki i na tym się zatrzymać.
1: A 3 książki już są, więc lecimy dalej.
0: No może. Nie mogę jeszcze na 100% tego potwierdzić, ale tak jest duża szansa, że na to, żeby historia była kontynuowana, żebyśmy odkrywali razem nowe miejsca i jeszcze inne oblicza świata.
1: Przygody Maximiliana Wombata to jest seria książek dla dzieci. A dlaczego nie powstał na przykład przewodnik dla dorosłych? Dlaczego to odbiorcami zostały dzieci?
0: Ja muszę powiedzieć, że zacząłem pisać dla dzieci właśnie jakieś 6 lat temu. Wcześniej wydałem kilka książek dla dorosłych, ale to były książki zupełnie innej natury. I w pewnym momencie swojego życia doszedłem do wniosku, że udało mi się ocalić całkiem sporo dziecka w sobie. I bardzo się z tego cieszę, w związku z czym chciałbym to dziecko troszkę nakarmić.
1: I pielęgnować.
0: No i tak miałem 3 miesiące wolnego, kiedy nie mogłem pracować. Zmieniałem pracę i miałem taki okres, że po prostu musiałem swoje wysiedzieć w domu i pomyślałem, nie będę siedział, tylko będę podróżował. I w tym momencie właśnie rozpoczęła się moja przygoda i wróciłem do podróży, którą odbyłem kilka lat wcześniej, właśnie do Butanu. I to było tak niezwykłe miejsce, w którym czas się zatrzymał. Naprawdę, to jest... Jak ktoś jedzie do Butanu, to może spodziewać się, że odkryje zupełnie inny świat. Takie oblicze, jakie nam się kojarzy z bajką. No i pomyślałem, że idealne miejsce do tego, żeby tam osadzić właśnie akcję, a głównym bohaterem nie uczynić podróżnika mnie, tylko kudłatego przyjemnego wombata, który będzie przez pryzmat swoich zwierzęcych doświadczeń i zawierając przyjaźń ze zwierzętami i z ludźmi, odwiedzał miejsca, które i ja odwiedziłem. Dla mnie to jest frajda niesamowita, bo ja przeżywam te swoje przygody na nowo. To jest tak, że właśnie jadę na przykład do Nepalu i tam latam parolotnią gdzieś w cudownych miejscach, przeżywam swoje własne fascynacje, swoje pasje, a potem przywożę te wspomnienia i przywożę zdjęcia i przywożę filmy i różne inne materiały. I potem z tych swoich przygód układam przygody Wombata. Na przykład ostatnio w tej książce w jednej ze scen Wombat Maximilian zjeżdża z chińskiego muru takim bobslejem, takim saneczkami. Fajne miejsce na jednym z odcinków muru chińskiego rzeczywiście wyjeżdża się na górę albo wchodzi się po schodach, a w dół zjeżdża się takim torem saneczkowym. Przykład jednego z dziesiątków epizodów, które mi się gdzieś tam przydarzyły, fajnych miejsc, do których dotarłem, a które stały się potem jakimś tam elementem historii opowiedzianej na kartach książki.
1: To tyle o książkach.

0: bo są bardzo ciekawe, ale ciekawe też jest życie samego autora, bo w wieku 7 lat zaczął pan naukę programowania. W wieku 15 lat ukazała się już pierwsza pana książka o komputerach. Skąd w młodym człowieku zainteresowanie takimi rzeczami?
1: A to zasługa mojego taty. Mój tato był jest informatykiem. Był pierwszym pokoleniem programistów w Polsce, pierwszym, może drugim, ale tak naprawdę był prekursorem. To on w walizeczce przyniósł swój komputer z pracy kiedyś do domu, żeby mi pokazać, jak wygląda ZX Spectrum. Ci, którzy mają w tej chwili ponad 30 lat, może tak jak ja 40, to dobrze pamiętają te małe, czarne komputery, które były największe od książki, a otwierały zupełnie nowy wszechświat, nawet nie świat, możliwości. I to naprawdę był taki portal do innego świata. Ja kiedy pierwszy raz zobaczyłem taki komputer, pomyślałem, wow, naprawdę było takie. Nie słowo, bo tego słowa jeszcze wtedy nie znałem, ale byłem absolutnie oczarowany. Ale tak szybko, jak oczarowało mnie to, że można w coś zagrać, tak szybko też zainteresowałem się tym, że można by było jakąś taką rzecz podobną spróbować stworzyć. I tak od zobaczenia nowych możliwości do chwili, kiedy tato nauczył mnie pierwszych komend Basica, no to minęło kilka miesięcy, a potem już poszło. I w ten sposób zacząłem uczyć się programować. To było fascynujące, ale jednocześnie ja nigdy nie byłem takim typowym umysłem ścisłym, który zamyka się w liczbach, w algorytmach. To jest cudowne. Ja w ogóle to bardzo szanuję ludzi, którym to wystarcza. Ja chciałem troszkę tego, ale troszkę jeszcze innych doświadczeń.
0: No i mamy tutaj owoc, który jest właśnie połączeniem tego, prawda?
1: Tak.
0: Tych światów. Co tak z perspektywy czasu, jak teraz pan patrzy na naukę programowania w tak młodym wieku, co dało to panu?
1: Na pewno otworzyło całe mnóstwo nowych drzwi. Pierwszy skutek taki bezpośredni był taki, że po kilku latach pomyślałem, napiszę pierwszą książkę, żeby innych uczyć programować, jako nastolatek, naprawdę nastolatek. Najpierw wysłałem swoje artykuły do czasopism, które wtedy się były bardzo popularne i niektóre z nich były publikowane, a potem doszedłem do wniosku, że napiszę coś większego i napisałem książkę, która właśnie uczyła programować na przykładach. I ona była adresowana do znacznie starszych ode mnie, albo do moich rówieśników, albo starszych, na pewno nie do dzieci. I wysłałem taką książkę do kilku wydawnictw i się okazało, że żaden nie odpowiedział, to najciekawsze. I to był początek lat 90. Początek w ogóle rynku wolnej prasy, wolnych wydawnictw. Proszę sobie wybaczyć, że kiedyś wchodzę do księgarni i w tej księgarni zobaczyłem swoją własną książkę pod własnym nazwiskiem, ale nikt mi o tym nie powiedział, po prostu się ukazała. Zadzwoniłem do tego wydawnictwa i się okazało, że panowie zapomnieli mi wysłać umowę. Ale pierwsza książka się ukazała i okazało się być hitem. Wtedy, na tamte warunki, do dzisiaj przychodzą do mnie sobie po to, żebym podpisał książkę sprzed 25 lat. To jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Potem zamówiono u mnie kolejne dwie książki i jako nastolatek naprawdę czułem się spełniony, że jakąś fajną misję. A potem przyszło cudowne wydarzenie związane z podróżami również. Mianowicie te książki, moja praca została doceniona i dostałem stypendium, dzięki któremu kolejne dwa lata spędziłem w Szkocji. To było w szkole Godonstone. Niektórzy mogą kojarzyć szkołę z filmu Królowa The Crown w jednym z serwisów streamingowych. Tam właśnie jeden odcinek poświęcony jest perypetiom księcia Karola w Godonstone. No i to w tym miejscu właśnie spędziłem cudowne dwa lata. Moje doświadczenia z tym miejscem są zupełnie inne niż księcia Karola. One bardziej są bliższe są temu, co książę Filip, czyli jego ojciec, zachował z czasów Godonstone. No, kolejne właśnie, od tego epizodu z moim tatą, który nauczył mnie pierwszych komend w Basicu, do moich pierwszych książek i do wyjazdu do Szkocji minęło jakieś 8 lat, 9 lat. No właśnie, to wszystko zmieniło moje życie. Pierwsza podróż to właśnie była podróż do Szkocji, no a potem poznałem ludzi z całego świata. Zaprzyjaźniłem się z uczniami z Indii, szczególnie z nimi mocno się zaprzyjaźniłem. Do nich wracam, ja ich czasami odwiedzam, jedąc teraz w stronę Azji. Kto wie, czy ta moja fascynacja Azją nie wzięła się właśnie stąd, że tego sentymentu, że moimi najbliższymi przyjaciółmi w Godonstone byli właśnie mieszkańcy Nepalu i Indii.
0: Często mówi się, że programowanie to jest sztuka logicznego myślenia i to logiczne myślenie później oczywiście jest bardzo przydatne w dorosłym życiu, nawet dla tych, którzy czują się bardziej humanistami. I teraz jeszcze na zakończenie takie pytanie, które może być trochę drogowskazem dla młodych ludzi, którzy nas słuchają. Jak powiedzmy No może nie w wieku 7 lat, bo to już jest chyba wybitna jednostka, ale powiedzmy w takim wieku 15 lat. Kiedy pojawi się w nas chęć do nauki programowania, gdzie szukać takich jakby porad, gdzie się tego uczyć, jak do tego podejść? Sięgnąć do pana książki?
1: Można, też napisałem książkę niedawno, zresztą Szalona historia komputerów, ale to nie jest książka, która znowu zaraża pasją odkrywania tego, co w komputerze. Pokazują ta książka geniusz ludzi, którzy zmieniają nasz świat swoimi marzeniami. Bo pokazuje ludzi, którzy właśnie doprowadzili do tego, że dzisiaj mamy takie miniaturowe komputery w kieszeni. A to jest pierwszy krok. Drugi krok, jest wiele innych publikacji, które gdzieś tam są na rynku, adresowane są do młodych czytelników i pozwalają im korzystać z różnych narzędzi, które uczą właśnie konstruowania prostych algorytmów. Ja tutaj każdy musi znaleźć swój klucz, swój sposób na to, żeby zacząć programować. Oczywiście, że bardzo fajnie by było, gdyby nauczyciele informatyki w szkołach też służyli taką pomocą i byli takim stróżem drzwi do świata programowania. Fajnie by było. Mam nadzieję, że tak jest. Ja nie znam zbyt wielu nauczycieli, dlatego też nie mogę tutaj powiedzieć nic na ten temat, ale z tego, co słyszałem od osób, które do mnie czasami podchodzą przy okazji tamtej książki, to rzeczywiście są tacy pasjonaci, którzy potrafią pokazać, że programowanie to nie jest nic nudnego, tylko coś cudownego, coś, co sprawia, że można się realizować, że to jest trochę jak nauka pisania i mówienia, tylko że mówienia do maszyn i że to może być narzędzie porównywalne z pędzlem u malarza, tak? Tylko sposób na to, żeby wyrażać siebie. Ja myślę, że od tego trzeba zacząć, ale tak naprawdę też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby swoją przygodę z komputerami i smartfonami rozpoczynać, tak jak większość z nas, od zabawy. To jest klucz. Jak będzie coś nam sprawiało przyjemność, to może też odkryjemy, że i zapragniemy stworzyć coś podobnego, naśladować ten, dać coś innym. No i tutaj rzeczywiście sięgnąć trzeba już po jakieś tam dodatkowe materiały, które pozwolą nam nauczyć się korzystać z tych narzędzi, które są dostępne i które mogą nam pozwolić wkrótce zacząć tworzyć swoje własne niesamowite rzeczy.
0: Czyli tu niejako wracamy do początku naszej rozmowy, bo warto na przykład sięgnąć po książki Serię przygód Wombata Maksymiliana, w której te właśnie interaktywne rzeczy i aplikacje są i może to młodych ludzi zachęci do tego, żeby zagłębić się w świat programowania i tych nowych środków wyrazu. Dziękuję bardzo serdecznie. Marcin Kozioł był moim gościem w Meloradiu w Mieście Młodości. No i co? Polecamy wyprawy z Wombatem Maksymilianem, a jeśli tylko Wombat Maksymilian zdecyduje się gdzieś polecieć dalej i zwiedzić jakieś kolejne rejony świata, to zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Dam znać.
0: Dzięki wielkie.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości. Dzień dobry, ze mną w studiu dzisiaj.
4: Dzień dobry, Aneta Aftoniuk, behawiorystka zwierząt.
3: Bo ja tutaj sobie nawet specjalnie spisałem. Instruktorka szkolenia psów, trenerka, behawiorystka zwierząt, terapeutka zachowań psów, ewaluatorka psów agresywnych, specjalistka od relacji człowiek-pies.
4: O, że aż się w głowie kręci od tych wszystkich funkcji.
3: To wszystko znalazłem o pani na stronie szkoły dla zwierząt i specjalnie o tym mówię, bo będziemy właśnie o zwierzętach dzisiaj rozmawiać. Tematem będą zwierzęta, ich adopcja, ich mieszkanie w mieście, a punktem wyjścia jest fakt, że w czasie pandemii bardzo wzrosła liczba adopcji zwierząt ze schronisk. I teraz pytanie, czy faktycznie taki moment, w którym czujemy się samotni, bo jesteśmy odizolowani, to jest akurat dobry powód do adopcji zwierząt? Czy nie powinno być czegoś więcej w tej adopcji?
4: Bardzo ładnie zadane pytanie i faktycznie powinno być coś więcej w tej adopcji. To znaczy nie powinniśmy brać zwierząt do domu tylko dlatego, żeby to zwierzę, które bierzemy do siebie, do rodziny, do domu, zajęło swoją obecnością jakiś nasz deficyt, bo to jest słaba motywacja. I oczywiście w pandemii było też tak, zwłaszcza na samym początku, wiosną, kiedy niewiele wiedzieliśmy o tym, jak się rozwinie sytuacja, kiedy psy okazały się bardzo atrakcyjnymi towarzyszami życia, bo był to powód, dla którego można było wychodzić z domu i chodzić do parków, do lasów, no zanim oczywiście nie zostały zamknięte. Więc faktycznie wtedy posiadanie zwierzaka było taką furtką do minimum wolności. I pewnie też dlatego te adopcje cieszyły się takim powodzeniem. Kiedy pierwsze doniesienia ze schronisk do mnie dotarły o tym, że właściwie ludzie masowo rzucają się do tego, żeby brać psy do domu, jedna właściwie tylko myśl mi się pojawiła i ona mi towarzyszy do dzisiaj. Ile z tych adopcji zakończy się zwrotem psa do schroniska? Pytanie tylko, bo nie mamy takich informacji, nie mamy też takich badań, ani nie mamy takich informacji z ośrodków, ile tych psów faktycznie po pandemii wróciło, a ile było standardowym, że tak nieelegancko to nazwę, wyrzucaniem zwierząt na przykład z okazji wakacji, bo takie rzeczy się dzieją co roku i w tym roku również było tych podrzuceń do schronisk bardzo dużo i bardzo dużo też zwierząt, straż dla zwierząt i wolontariusze schroniskowi i pracownicy schronisk, także straż miejska odłowiła wyrzuconych po prostu zwyczajnie gdzieś przy drogach albo przywiązanych do drzew na poboczach. No ale jeśli miałoby być tak, żeby tak pozytywnie zakończyć ten wątek, jeśli miałoby być tak, że te zwierzęta, które w czasie pandemii znalazły domy, w tych domach zostaną, będą kochane, chciane, ich potrzeby będą spełniane, no to okej. To już pal licho tę motywację, jaka towarzyszyła ludziom, którzy brali te psy do siebie. Niech oni sobie tam taką motywacją się kierowali, niech im będzie, ale efekt jest dobry. Więc jeżeli to tak miałoby się zakończyć, no to w porządku.
3: Możemy, myślę, śmiało założyć, że większość osób, które mieszkają samotnie, to są ludzie młodzi, więc w takim razie oprócz tej samotności, o czym taka osoba powinna myśleć, w jakich kategoriach się zastanawiać nad tym, czy wziąć zwierzaka, czy nie. I jeśli wziąć zwierzaka, to czy to będzie pies, czy kot, bo wiadomo, że to już pani powiedziała, to jest członek rodziny, ale też każdemu zwierzakowi trzeba odpowiednią ilość czasu poświęcić. To nie jest tylko tak, że będzie siedział w domu i jadł.
4: No bardzo często czasu i pieniędzy. My o tym w ogóle staramy się nie mówić jako społeczeństwo, bo w ogóle mam wrażenie, że Polakom bardzo trudno rozmawia się o finansach, a tymczasem posiadanie zwierzaka, opieka właściwa nad zwierzęciem, wszystko jedno, czy to jest pies, czy to jest kot, czy to są rybki, wymaga funduszy po prostu. Zwyczajnie wymaga pieniędzy. Jeżeli bierzemy psa, który może mieć trudną przeszłość, nie wiemy, jaka to jest przeszłość, nie bierzemy malucha, który ma 10 tygodni, z dobrej hodowli, po znanych rodzicach, czyli takiego pewniaka genetycznego, no to musimy się liczyć z tym, że ten nasz psiak, o którym niewiele wiemy, a który ma jakąś przeszłość za sobą, może potrzebować na przykład mnie, czyli behawiorysty, do tego, żeby uporać się z jakimiś swoimi trudami, lękami, traumami bardzo często, albo po prostu takimi mało emocjonalnie obciążającymi problemami, ale obciążającymi w codziennym życiu, bo na przykład mógł być młodym psem odłowionym gdzieś tam przy drodze, który nigdy nie mieszkał w domu. W schronisku też nie mieszka w domu, więc nie miał się kiedy nauczyć czystości. No, jest to dolegliwy problem, jeśli nagle 20-kilogramowy piesek czy 40-kilogramowy piesek sika nam na podłogę w domu. No to jest jednak pewien problem i z tym się trzeba liczyć, bo to łączy się również z wydatkami na naprawę szkód, które ewentualny psiak po adopcji mógłby w domu zrobić, zanim się przyzwyczai do tego, że zostaje sam, że jednak jego dwunożni zawsze wrócą, no to czasem te emocjonalne kłopoty występują, no i czasem gdzieś w tych wszystkich emocjach po to, żeby się rozładować, a to pies zniszczy nogę od stołu, obgryzie, a to rozpruje poduszkę na kanapie, albo będzie siedział pod drzwiami i właśnie tam nasika po to, żeby dwunożnym zostawić informację: ej, ja tu jestem, tu na was czekam, po zapachu do mnie wróćcie. Więc on to robi oczywiście w dobrej wierze i z dobrymi intencjami, a no, dla nas łączy się to z pewnymi wydatkami później, żeby to wszystko doprowadzić w domu do stanu takiego jak przed tym wydarzeniem. Bardzo często też psy chorują, tak samo jak my, tak samo jak inne zwierzęta, tak samo jak koty. No i też musimy się liczyć z tym, że prawidłowa opieka nad zwierzęciem to jest również opieka weterynaryjna. I tutaj absolutnie nie można ani na tym oszczędzać, ani nie wziąć tego pod uwagę. Nie mówię o szczepieniach, czy o sterylizacji, czy o kastracji, ponieważ bardzo często akurat te takie bardzo podstawowe z punktu widzenia życia ze zwierzakiem czynności są opłacane przez gminy. I są takie miesiące, na przykład marzec jest standardowo takim miesiącem, w którym właściwie większość gmin w Polsce organizuje bezpłatne sterylizacje i kastracje zwierzaków, więc to już jest jakiś pomysł na to, żeby tak to sobie zaplanować, żeby z tej opcji skorzystać. No ale szczepienia, no ale odrobaczanie, ale zabezpieczanie od kleszczy, od pcheł, to są wszystko wydatki, które musimy ponosić i o których warto myśleć, kiedy bierzemy sobie zwierzaka. Jeżeli bierzemy zwierzę, które jest na przykład bardzo kudłate, albo ma długie włosy, albo długą sierść, jeśli to są nie włosy, tylko sierść, no to nagle się okaże, że może się tak okazać, że nasze umiejętności fryzjerskie nie wystarczą, czyli szczotkowanie codziennie czy co drugi dzień nie wystarczy do tego, żeby tę okrywę utrzymać w dobrej kondycji, w dobrej formie. No i trzeba będzie zainwestować w groomera czy we fryzjera. To też są pieniądze.
3: I tutaj też wątek właśnie psy pochodzące z adopcji lub szczeniaki. Wiadomo, że szczeniaki kojarzą się no dużo lepiej. Małe, słodkie, kudłate, każde małe zwierzę jest urocze. I teraz czy osoba, która bierze szczeniaka, czy ona musi koniecznie pójść z nim do psiego przedszkola, albo jeżeli podrośnie do trenera psów, czy powiedzmy możemy założyć, że sobie z takim zwierzakiem sami poradzimy?
4: Ja mam taki postulat, który od 13 lat głoszę, czyli od kiedy pracuję z cywilnymi psami, bo wcześniej pracowałam z psami służbowymi, mundurowymi, jak to elegancko mogę nazwać. Mam taki postulat od tych 13 lat, że każdy, kto ma zwierzę w domu, wszystko jedno jakie, powinien dostać coś w rodzaju prawa jazdy na to zwierzę. Dlatego, że zobaczcie, w momencie, w którym chcemy się nauczyć grać na fortepianie, oczywiście kupujemy instrument jak najbardziej, ale też idziemy na lekcje. Prosimy kogoś, kto profesjonalnie się tym zajmuje, żeby nauczył nas czytać nuty, jeżeli tego nie umiemy, uderzać w te klawisze z odpowiednią siłą i tak dalej. No, potrzebujemy instrukcji. To samo dotyczy wszystkich innych aktywności, na przykład gry w tenisa, czy właśnie jeżdżenia samochodem. Tymczasem, kiedy bierzemy do domu zwierzę, czyli kompletnie inny gatunek niż my, całkowicie inny, który ma totalnie inne spojrzenie na świat, na ten sam świat, w którym my z nim też żyjemy, ma zupełnie inne potrzeby, z których my sobie często nie zdajemy sprawy. Na przykład zauroczeni tą jego urodą, jeśli to jest trzymiesięczny, pluszowy, właściwie misiek uroczy, to my nie myślimy, na jakiego psa on wyrośnie, tylko ekscytujemy się tym, że mamy maluszka w domu i to jest dla nas świetne. No ale gdybyśmy zechcieli pójść do specjalisty, i teraz może to być psie przedszkole dla maluchów, ale może to być też po prostu zwykła konsultacja behawioralna z behawiorystą, nawet wtedy, kiedy pies nie sprawia problemów. Właśnie po to, żeby on nie sprawiał problemów w przyszłości. To myślę, że wielu problemów można by było uniknąć i to takich potężnych kłopotów nie tylko z zachowaniem psa, ale z funkcjonowaniem w takiej ludzkiej społeczności. Dlatego, że dla mnóstwa psów i wszystko jedno, czy to jest pies dorosły, adoptowany, czy znaleziony na ulicy, czy mały szczeniaczek, dla mnóstwa psów te zachowania ludzkie i ludzka rzeczywistość nie jest oczywista. Psy są zwierzętami, które najlepiej na całym świecie, na całej kuli ziemskiej adaptują się do nowych warunków, dlatego że żyją z ludźmi, zdecydowały się na to dawno temu i faktycznie no, z jednej strony mają z tego korzyści, ale z drugiej strony, muszę to powiedzieć, ponoszą koszty tej decyzji. No ale w związku z tym, że tak jest i to się raczej nie zmieni w tej chwili już, w inną stronę nie pójdzie, tylko będzie się pogłębiało, no to jednak psy, ściśle żyjąc z ludźmi, nauczyły się nas obserwować. One wiedzą, kiedy my mamy jaki humor, bo też potrafią odgadywać nasze emocje, nie tylko po zapachu naszego ciała, ale także po mimice, po tembrze głosu. Potrafią zrobić bardzo szczegółową analizę człowieka, z którym żyją, i także obcych ludzi. Natomiast mnóstwo takich elementów rzeczywistości ludzkiej jest dla psa nieoczywistych, przerażających. Czyli na przykład to, że trzeba zostawać samemu w domu. U psów w normalnym świecie tak nie ma, no bo psy są zwierzętami społecznymi, żyją w gromadach i koniec, no nikt nie wychodzi tam do pracy. Jak się wychodzi do pracy, to się wychodzi całą bandą do pracy, no bo do pracy, czyli na polowanie. I teraz ja bardzo polecam zawsze każdemu psu podstawę szkolenia. Zawsze. Po to, żeby ten pies umiał przynajmniej dwie umiejętności takie ultra podstawowe, czyli powrót na zawołanie swojego opiekuna. Jak ja wołam Azor do mnie, to Azor ma cokolwiek robi, rzucić tę robotę swoją i przyjść do mnie, usiąść koło mnie czy naprzeciwko mnie i zostać w tej pozycji. To jest absolutnie podstawowa rzecz. To jest też taka komenda, która ratuje życie bardzo często zwierzętom, dlatego że no, parki miejskie, w których psy mogą czasem bez smyczy biegać, wielokrotnie są przy ulicach. Jeśli za ulicą nasz pies zobaczy jakiegoś swojego super kumpla, z którym się świetnie bawi i będzie chciał do niego podbiec, albo będzie szła sobie suczka w ścieżce, a nasz pies nie jest wysterylizowany, wykastrowany, no to za zapachem może pobiec i wtedy nie będzie patrzył na ulicę, więc komenda przywoławcza, Azor do mnie, jest podstawą w życiu psa w mieście. A druga taka komenda, właściwie trudno to nazwać komendą, no ale tam pal licho, nazwijmy komendą, to jest zwracanie uwagi na opiekuna. Czyli u nas w szkole nazywam to skupianiem na imię. Czyli jak ja wołam do psa Azor, to on ma spojrzeć w moim kierunku, cokolwiek robi. Bo mnóstwo psów traktuje swoich opiekunów, swoich dwunożnych, jak kłodę na końcu smyczy. Pies robi swoje, człowiek robi swoje. No i to nie jest fajne, dlatego że jednak mamy psa po to, żeby mieć z nim relację. A relacja pozwala też zarządzać tym zwierzęciem, także wtedy, kiedy my takiego zarządzania potrzebujemy. Czyli właśnie w momencie, w którym idziemy sobie na kawę do knajpki i chcemy, żeby nasz pies grzecznie poczekał gdzieś tam przy naszym stoliku i to jest okej. Albo żeby nie zaczepiał innych osób na spacerze, albo nie szczekał na inne psy, albo nie próbował ich zjeść, zamieniając się w krokodyla. No to wszystko są takie elementy, z którymi czasem nie potrafimy sobie poradzić. Więc ja bym bardzo proponowała wszystkim, którzy biorą inny gatunek do domu, żeby poszli do kogoś, kto się na tym gatunku innym zna i pogadali sobie. Taka półtorej godzinna konsultacja behawioralna naprawdę nie jest kłopotem, myślę, do zorganizowania, a bardzo, bardzo dużo wiedzy potrafi dać i umożliwia zorganizowanie tak wspólnego życia, żeby ono naprawdę było satysfakcjonujące dla obu stron.
3: Kwestią, którą ja czasami słyszę, kiedy ludzie zastanawiają się nad tym, czy zwierzaka brać, czy nie, zwłaszcza psa, jest to, czy duży pies do małego mieszkania to jest dobry pomysł. Bo spotkałem się już kilka razy z takimi opiniami, że no, ten wilczur malutki jest oczywiście słodziutki, natomiast urośnie, ty masz 30 metrów kwadratowych, czy powiedzmy 40, to jest za duży pies do takiego mieszkania. Jak on się będzie męczył? Jak
4: no
3: to
4: właśnie,
3: wygląda?
4: No właśnie. Właśnie takie osoby powinny koniecznie przyjść na konsultację do behawiorysty, dlatego że mnóstwo ludzi robi ten kłopot sobie i zwierzętom, traktując je po ludzku. To znaczy, no, uczłowieczając ich potrzeby, ich możliwości, ich myślenie, ich funkcjonowanie w ludzkim świecie, co jest totalnym błędem, dlatego że człowiek to człowiek, a pies to nie jest człowiek w futrze na czterech nogach, tylko kompletnie inny gatunek. I teraz wszyscy ci, którzy mówią o dużych psach w małych mieszkaniach, że to jest porażka, tragedia i męczarnia dla psa, absolutnie wykazują się totalną ignorancją, jeśli chodzi o potrzeby tych zwierząt. Dlatego, że dla każdej wielkości psa podstawą nie jest terytorium. Podstawą dla psów, szczególnie współczesnych, tych, które żyją z nami od setek lat, jest człowiek. Jest jego grupa społeczna, dlatego że pies to nie wilk. I teraz jeżeli my będziemy myśleć o psach naszych domowych w kategoriach wilków, no to oczywiście terytorium stanie się istotnym elementem. Ale znowu, to jest błąd logiczny, dlatego że wilcze rodziny, gromady, watahy również żyją razem na małym terytorium, stosunkowo małym. One dzielą się przestrzenią z inną wilczą rodziną. W związku z tym pies i człowiek w 30 metrach to jest pies i człowiek na swoim terenie. I teraz ten pies z 30 metrów wychodzi na spacery, wychodzi na szkolenie, wychodzi na aktywności takie socjalizacyjno-habituacyjne, czyli socjalizacja, kontakty z innymi psami, habituacja, przyzwyczajanie do środowiska, w którym pies funkcjonuje. I do domu wraca właściwie po to, żeby pojeść i pospać. To jest taka nora, to jest taka wielka buda. No więc myślę sobie, że jak na owczarka niemieckiego, czyli tam 40 kg psa, 30-metrowa buda, czemu nie?
3: No to w takim razie, skoro to nie terytorium, to znaczy, że trzeba temu psu zapewnić aktywność. On nie może, rozumiem, siedzieć cały dzień, czy powiedzmy spacer rano i wieczorem.
4: Najgorzej.
3: To też, no właśnie, no. Więc jak powinno wyglądać? Bo właśnie biorąc psa do domu, to są koszta, to jest też ten czas i musimy właściwie cały harmonogram dnia też w pewien sposób podporządkować pod to zwierzę. Jak to powinno wyglądać? Ile czasu trzeba poświęcić psu na zewnątrz? Już nie mówię o głaskaniu w domu.
4: No tak, głaskanie w domu każdy chętnie zrobi, ale już jak pada, to już niekoniecznie na te półtorej godziny każdy chętnie założy płaszczyk od deszczu i kalosze i pójdzie na zewnątrz. A faktycznie jest tak, że psy mają swoje konkretne potrzeby wynikające z typu albo z rasy, jaką reprezentują. I obowiązkiem człowieka, który bierze takiego psa do domu, jest zapewnienie tych potrzeb, jakby zapełnienie realizacji tych potrzeb. To jest obowiązek wobec psa, ale to jest też rozmyślna strategia, żeby uniknąć kłopotów, dlatego że każdy pies, który ma niezaspokojone potrzeby wynikające z typu czy z rasy, z instynktów, będzie je robił, zaspokajał na własną łapę, czyli zrobi to, co zechce, jakby, albo to, co musi zrobić, jeżeli to jest instynkt. No i teraz sobie wyobraźmy na przykład, okej, owczarek niemiecki, klasyka, ale wyobraźmy sobie psa, zaraz wrócę do owczarka, takiego psa, który jest teraz bardzo modny, czyli na przykład Jack Russell Terrier. Pies nieduży,
3: uroczy bardzo.
4: Uroczy, wszystkim się wydaje, że to jest taki doskonały pies do mieszkania, no bo właśnie nie waży 40 kg, jest taki kompaktowy. No ale przeanalizujmy potrzeby wynikające z rasy. To jest terrier, czyli pies no jednak nos na czterech nogach, pies bardzo węszący. Dodatkowo Jack Russell, a i tak samo jak jego koleżka Parson Terrier, jest psem kopiącym, norującym. W związku z tym jest to też pies, który ma absolutne pokłady energii, no nie do spożycia ta energia jest, spożytkowania. I wyobraźmy sobie teraz takiego psa na spacerze 15 minut rano wokół bloku po to, żeby on załatwił swoją fizjologię i potem 10 godzin on zostaje w domu. I tutaj naprawdę nie ma znaczenia, czy ten dom to będzie 300-metrowa chawiera z ogromnym hektarowym ogrodem, czy to będzie 30 metrów kawalerki, dlatego że dla psa dom i ogród to jest jedno, to jest jego terytorium. Nie ma żadnego znaczenia dla psa, czy on ma hektarowy ogród, czy on ma 15-metrowy ogródek przy swoim salonie dwunożnego, czy on ma balkon, czy on nie ma nic. To nie ma dla psa żadnego znaczenia. Taki Jack Russell, który wyszedł na krótki spacer, on będzie bardzo dużo energii musiał spożytkować w mieszkaniu. W związku z tym będzie kopał, czyli będzie rozkopywał na przykład kanapę. Będzie skakał na wszystkie powierzchnie, na które może wskoczyć, czyli półki na książki, parapety, blaty kuchenne. Oczywiście, no, umówmy się od razu, że jednak wyższość kotów polega na tym, nad psami, że one z pewną gracją wskakują na pięterka w naszych mieszkaniach. Psy nie mają tej gracji, w związku z tym tam, gdzie Jack wskoczy, no to z tego blatu wszystko zląduje na podłodze. No i teraz jak my zabezpieczymy potrzeby takiego psa na spacerze, czyli przed zostawieniem go w domu, po to, żebyśmy mogli pójść do pracy, zabierzemy go na taki półtorej godzinny spacer i mówię to zupełnie uczciwie, z ręką na sercu, półtorej godzinny, bez przesady. Gdzie na tym spacerze on będzie miał szansę pobiegać z innymi psami, będzie miał szansę pochodzić z punktu widzenia psa w ultra ciekawe miejsca po osiedlu, na przykład wokół takiego śmietnika, który jest dla psa perfumerią, no i zmęczy się tam totalnie, dlatego że węszenie zużywa najwięcej energii w psie, bo bardzo angażuje mózg. Pies pamięta każdy zapach, który w życiu kiedykolwiek powąchał. No to sobie wyobraźmy, że on sobie idzie codziennie do takiego miejsca pełnego zapachów i tam zawsze zapachy są inne. Zawsze. Idzie sobie także na przykład na jakiś trawnik, gdzie opiekun rozsypuje mu suchą karmę w trawie i ten psiak musi wynajdować te małe chrupki, pracować jęzorkiem, żeby je tam podjąć z podłoża i zjeść. No i po takim spacerze pies wraca do domu i jedyne, o czym marzy, to żeby wreszcie dwunożny poszedł z tej chałupy i dał mu święty spokój, bo on potrzebuje spać. Więc jeżeli mamy takiego psa i znamy jego potrzeby, je zaspokoimy, no to nie mamy problemu. No ale okej, to mamy tu już 1,5 godziny. Wracamy z pracy, no musimy też wyjść z psem po to, żeby on tą fizjologię swoją znowu załatwił. Potem fajnie jest dać jednak jakieś psu jedzenie. W związku z tym ja też jestem bardzo, bardzo dużą zwolenniczką tego, żeby karmić psy aktywnie. Czyli żeby nie stawiać psu nudnej miski, bo przecież one w naturze funkcjonują tak, że zdobywają swoje pożywienie, polują, wymyślają w związku z tym, żeby uzyskać jedzenie. No a Micha, no to nuda kompletna, więc to żadna atrakcja. Ale na przykład moglibyśmy zrobić psu zabawkę behawioralną, od choćby w rurkę po papierze toaletowym albo po ręcznikach papierowych, tą taką papierową, grubszą z tekturki, wsypać trochę psiej karmy, zalepić z obu stron tę rurkę taśmą malarską, papierową, nie plastikową, żeby się pies ewentualnie tam nie najadł, jeśli mu się tam zdarzy chwycić kawałek tego. No i taką rurkę możemy zostawić psu, żeby on ją sobie rozpracował, czyli on ją sobie rozerwie, musi najpierw w ogóle wymyślić, żeby dostać się do tych smakołyków w środku, żeby ją rozerwać. No i już jest polowanie. Już jest taka skanalizowana procedura zrealizowania instynktu, który każdy pies ma. No i pies sobie zje taki posiłek, myślę, że w jakieś 20 minut. Pewnie im częściej będzie dostawał taką zabawkę, tym będzie to mu mniej czasu zajmowało, ale zawsze go to trochę zmęczy. No i potem chwila odpoczynku i sobie wychodzimy na taki spacer przed wieczorem, który raczej już nie powinien być takim spacerem aktywnym, z bieganiem, tylko raczej wyciszającym, zwęszeniem, z wykonywaniem na przykład komend, czyli jakiś tam siad, zostań. No taki delikatny trening jest okej, umysłowy, bo też fajnie zmęczy psa i on będzie sobie po prostu w nocy spał. Więc myślę sobie, że w przypadku takiego młodego Jacka, im oczywiście piesek młodszy, tym tego czasu trzeba więcej, bo choćby z powodu krótkości układu pokarmowego te spacery fizjologiczne muszą być częściej, bo mały brzuszek nie jest w stanie tam utrzymać tego wszystkiego, co powinien utrzymać. Więc no, mamy 1,5 godziny, mamy pewnie z 40 minut po południu, no i pewnie z godzinę wieczorem. No to już się tego czasu trochę robi. Jeżeli ktoś nie ma czasu, to niech ma rybki. Nie każdy musi mieć psa i też warto sobie zdać z tego sprawę. I wydaje mi się, że warto też stanąć w prawdzie ze sobą, stanąć przed lustrem i sobie powiedzieć: Aneciu, czy jesteś w stanie poświęcić swojemu owczarkowi niemieckiemu 3 godziny aktywnego szkolenia codziennie plus kilka spacerów fizjologicznych? No, to było moje pytanie, które sobie zadałam wiele, wiele lat temu. Odpowiedź była: tak, absolutnie marzę o tym, chcę to natychmiast, dajcie mi natychmiast psa. No i tak się to też skończyło. Natomiast fakt faktem, i to też trzeba powiedzieć wreszcie na głos, że jeżeli trafia do naszego domu pies, z innymi zwierzętami jest różnie, ale jeśli, znaczy mówimy o takich typowych domowych, typu tam królik, czy kot, czy ryby, ale jeżeli trafia do naszego domu pies, to nam kompletnie demoluje dotychczasowe życie. My musimy wszystko zorganizować inaczej. Inaczej organizujemy wakacje, inaczej organizujemy wolny czas. No raczej nie ma leżakowania pod kocem w niedzielny, dżdżysty poranek z kubkiem gorącego kakao, tylko jest po prostu zasuwanie bez względu na porę roku i bez względu na okoliczności zewnętrzne z tym psiakiem na zewnątrz. No i teraz ktoś powie: okej, no ale dom z ogrodem to jest łatwiej, bo można otworzyć drzwi balkonowe i pies sobie wyjdzie do ogrodu. Wyjdzie raz, drugi, trzeci, a za piątym będzie stał pod tym balkonem i szczekał: ej, dwunogu, chodź ze mną, bo w ogrodzie jest nuda bez człowieka. No i co trzeba zrobić? Nałożyć kurteczkę, polarek i wyjść.
3: To jeszcze już kończąc powoli, w kwestii spacerów zastanawiam się, kwestia tego, czy zwierzę, czy pies musi mieć, powiedzmy, jakieś urozmaicone te spacery, chodzi mi o trasy. Mhm. Czy to nie jest tak, że pies się nudzi, znając ten sam park, który widzi przez miesiąc codziennie na tych 3 spacerach czy 4 długich? Czy trzeba mu urozmaicać te miejsca? A też druga kwestia, to do niej zaraz wrócę, ale najpierw...
4: Dla psa spacer to jest podróż. To jest tak jak dla nas książka. To jest tak jak dla nas nowe przygody Jamesa Bonda. Jestem fanką, więc to jest oczywiste porównanie. No dobra, jak dobry film przygodowy, sensacyjny, czy jakikolwiek, który nas interesuje. To jest dla niego podróż umysłowa. I teraz, jeżeli my będziemy ciągle chodzić w te same miejsca, no to słusznie zauważyłeś, że to będzie nuda dla psa. To będzie po prostu beznadzieja. I pies nie będzie miał z tego satysfakcji, dlatego że tam w tych parkach na ogół są te same zwierzęta. Oczywiście, no przechodzą też przechodnie, są jakieś tam wiewiórki, czasem jakieś ptaki coś przyniosą, jakieś wrony tam naśmiecą orzechami czy tam czymś, ale to nie jest aż taka atrakcja. W związku z tym taką dobrą behawioralną zasadą jest to, żeby co drugi dzień iść z psem w nowe miejsce. I teraz to wcale nie oznacza, że my musimy do Bydgoszczy jeździć na spacer, mieszkając na Mokotowie w Warszawie, ale chodzi o to, żeby jednego dnia zrobić sobie jakąś jedną trasę i pójść do jednego parku albo na jeden skwerek, a potem przez kilka dni już w to miejsce nie przychodzić. Czyli możemy sobie w ramach naszego miejsca zamieszkania tak zorganizować przestrzeń wokół, że nasz pies za każdym razem będzie miał jakieś nowe miejsce, dlatego że w tym samym parku przez kilka dni, kiedy nas tam nie będzie, wszystko się zmieni, zapachowo, a to jest dla psa podstawa.
3: To i to moje drugie pytanie dotyczące spacerów. Jak wygląda kwestia harmonogramu dnia dla psa? Czy on się przywiązuje do godzin i przykładowo, jeżeli coś się w naszym życiu zmieni i nie będziemy w stanie w tych samych godzinach z nim wychodzić, czy to dla psa będzie trudna sytuacja, czy jednak łatwo jest w stanie się zwierzak dostosować?
4: I znowu muszę tutaj odpowiedzieć, że to zależy. Dlatego, że generalna zasada jest taka, że psy lubią rutynę. Czyli lubią jeść posiłki o odpowiednich godzinach, lubią mieć spacery o odpowiednich godzinach. Natomiast jest to też coś, co powoduje, że pies ma poczucie bezpieczeństwa. Taka rutyna powoduje, że pies ma przewidywalny harmonogram, wie, co go spotka, w związku z tym nie musi się niepokoić, nie przeżywa stresu. Ale są takie typy psów, takie rasy psów, które no w takiej rutynie zmarnieją, bo to są psy, które kochają adrenalinę, to są psy, które potrzebują wyzwań. Mówię tutaj na przykład o wszystkich psach owczarskich, ale także o terierach, czyli o tych wszystkich psach, które z powodu swoich niezwykłych umiejętności intelektualnych potrzebują bodźców. I taka mała zmiana, takie zaskoczenie jest dla psa niespodzianką, z którą ten pies musi sobie jakoś poradzić. W związku z tym zupełnie inne obszary mózgu wtedy aktywuje, żeby w ogóle się zorientować, a o co chodzi i tak dalej. I to jest okej, ale to też nie może być standardem. Czyli musimy naprawdę bardzo solidnie wyważyć tę proporcję między zaskakiwaniem psa nowościami, a pewną rutyną, na tle której te nowości się pojawiają. Bo jeżeli nowości będą rutyną, to każdy pies oszaleje. Tak samo zresztą jak każdy człowiek by oszalał. Potrzebujemy stałych punktów, tak samo jak psy, no ale są też takie psy, które lubią mieć niespodziankę i warto im takie niespodzianki fundować.
3: Czyli przed adopcją psa trzeba pamiętać, że całe życie wywróci się do góry nogami, trzeba mieć czas, no i niestety trzeba mieć też pieniądze.
4: No to będzie fascynująca przygoda, wiesz co, no bo tak, no to wywracanie do góry nogami życia to jest fakt. Natomiast myślę, że można o nim opowiedzieć, że przed adopcją psa trzeba pamiętać, że czeka nas najpiękniejsza przygoda życia i najlepsza podróż ever.
3: No i to jest piękna puenta. Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, ze mną dzisiaj w studiu.
4: Aneta Aftoniuk, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
0: O co chodzi, że my Polacy tak często jesteśmy na bakier z WF-em?
5: To jest nasze takie polskie wyzwanie, bo to często na bakier oznacza, że na przykład aktualnie wedle wyników badań Multisport Index 2019 okazuje się, że nawet 20% uczniów nie uczestniczy w lekcjach WF-u z różnych względów. To po prostu oznacza, że duża grupa młodych ludzi nie podejmuje regularnej aktywności fizycznej, która ma za zadanie służyć ich zdrowiu.
0: No właśnie i o tym będziemy dzisiaj rozmawiali. W studiu jest ze mną Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS. S. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: No właśnie, te badania są przerażające, bo te 20% to jest bardzo dużo, moim zdaniem.
5: To jest dużo i szczególnie jeśli spojrzymy na dane historyczne, to okazuje się, że porównując aktywność fizyczną czy sprawność fizyczną młodych ludzi na przykład z 1979 roku, to okazuje się, że ta sprawność była wyższa. Po prostu młode osoby były bardziej sprawne, bardziej aktywne. Teraz jest po prostu gorzej.
0: To znaczy, że ten problem się cały czas pogłębia, tak?
5: Zarówno pod kątem sprawności, czy jej braku, ale też pod względem nieuczestniczenia w UEF-ie.
0: Mhm. Te badania pokazują, że 20% uczniów nie uczestniczy w zajęciach w UEF-u, a spośród tych 20%, 22% dostaje usprawiedliwienia od rodziców. Czy to jest jakaś wymówka? Czy to są faktycznie względy zdrowotne? Czym to może być powodowane?
5: Prawdopodobnie w dużym stopniu to po prostu jest wynik tego, że młode osoby nie chcą w tych zajęciach uczestniczyć, nie czują się dobrze, nie czują się bezpiecznie i na swoją prośbę rodzice po prostu w ten sposób reagują. I plusem w tym wszystkim jest to, że aktualnie nasze podejście do edukacji czy w różnych innych kontekstach jest takie, że kiedy nam coś nie odpowiada, no to staramy się chronić siebie, czy w tym przypadku rodzice chronią młode osoby, chronią swoje dzieci. Ale z drugiej strony, w przypadku właśnie aktywności fizycznej,